0: się patrzą non stop. Ej, co to podrąd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: I po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Czy to tylko moje wrażenie, czy ten tydzień jakoś tak bardzo szybko nam przeleciał między palcami? Na termometrach dzisiaj zobaczymy 18 stopni w dzień, w nocy 11. Będzie sporo słońca z przerwami. Raczej bez opadów deszczu, choć w maju do końca tego wykluczyć nie można. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońce pojawi się na pewno bez opadów. W niedzielę padać też nie będzie, ale poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr, na który trzeba uważać nad morzem. Teraz uważamy na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, na Unruga, Dąbka, Wendy i Świętojańskiej.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny zwrot w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 dodatkowych żołnierzy. Informacje przekazał w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
10: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem

0: Których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach rusza pilna kontrola placówki. To po śmierci 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego. Kontrolę zleciła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
1: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: A w związku ze sprawą zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Śledczy podkreślają, że wszystko zależy od zebranego materiału dowodowego. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie jest ponad 150 wydarzeń z 40 dziedzin. To m.in. warsztaty, pokazy, wykłady i pikniki edukacyjne. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a festiwal potrwa do soboty.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lamens 7-6, 7-5.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dziś się lepiej wstaje. Lepiej, pomimo że zawsze tak samo jak w każdy inny dzień tygodnia, to jest lepiej.
6: Chciałem przeprosić ciebie.
5: Za co?
6: A tak wchodzę tak do obory. Nawet się nie sklepaliśmy.
5: Nie sklepaliśmy się jeszcze? Nie, nie.
6: Sklepmy się.
5: Czekaj.
6: O!
5: Sklepani!
6: Elo!
5: Elo!
6: Ziom!
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
6: Ale przyznam, że fajnie tak się klepać z rana, nie? No.
5: A masz stój na WF? Dzień dobry! 3 po 6.

0: Trzeba przyznać, że teść czasami z jakąś połówką wyskakuje. Nawiązując tutaj do Igo, on chyba jest mnie pół. Teść ma drugie pół, spotykacie się i już. No, jest całość, jest, jest logiczna całość.
1: Jeżeli teść trzyma stronę zięcia.
0: Jeśli trzyma. Jeśli. Jest Andrzej z nami. Dzień dobry, Andrzeju. Andrzej ma najfajniejszego teścia. Najlepszego, najlepszego, nie Andrzej?
2: Tak, najwspanialszy.
0: No, ale czym jest najlepszy?
1: Teść doradca.
2: Najlepszy. Mój teściu jest najlepszy w doradztwie. To jest teść doradca. Jak mnie nie ma w domu i ten przychodzi do mojej żony i mówi, a czemu Andrzej tego nie zrobił? Mógłby już to zrobić. A czemu tego tak nie zrobił? I te doradztwo później się odbija, gdy ja wracam z pracy. To już na pewno wszyscy wiedzą, jak to się odbija.
0: Czy to doradzanie odbywa się za twoimi plecami?
2: Oczywiście, to tylko i wyłącznie jak mnie nie ma.
0: A potem konsekwencje są, a teścia też nie ma przy żonie pewnie, co?
2: Oczywiście, że nie, bo on już idzie do domu,
0: no
2: nie?
0: Tak, no tak, i potem...
2: Ale później przychodzi co do tego, to on tego nie mówił.
0: No nie, nie, nie, to żona ci powiedziała przecież, że ty tego nie zrobiłeś, tamtego, ale wiadomo, kto doradzał. To jest, wiesz...
1: Teść może jest ciekawy świata po prostu, że tyle pytań zadaje.
0: Tak.
2: Oczywiście, on by mógł iść tam w świat no nie będę mówił.
0: Dobra, czyli macie odwzajemnioną miłość z teściem, rozumiem, Andrzeju.
2: Oczywiście, najwspanialszy.
0: Miłość braterska. To jest jak kumpel, jak kolega, jak sąsiad. Nie, sąsiad może nie.
1: Nie, sąsiad my, nie.
0: Ale nie, no...
2: Na teścia zawsze mogę liczyć.
1: Andrzej, a chciałbyś zdradzić imię teścia?
2: Marian,
0: no. Pasuje do niego.
1: Coś tak sumyślałem.
0: Ja też myślałem, że Marian. Tak czułem.
1: Mariana.
0: Powiem inaczej, tak rzemczuł.
1: Ładnie, Andrzej.
0: Pięknie, dziękujemy ci ślicznie. Wysyłamy garść prezentów od nas oczywiście. 726-826-826. Wigilia teścia dzisiaj, bo jutro dzień teścia, więc w Wigilię dnia teścia.
1: Pochwalcie się swoimi teściami. Co też mają takiego wspaniałego, o czym warto powiedzieć na antenie Radia SK2?
0: Messengerek, pamiętajcie, tam głosuweczki można wysyłać. SK2.

0: kropelka, jedna kropelka deszczu od Gabriela Freszala. Więcej na dziś nie pozwolimy, żeby słoneczko było. Życzymy 25 po 6.
1: Ty, ja tak zagaję, że Gabriel Freszal śpiewa, że z tobą mnie zabierzesz, nie?
0: No.
1: A jakbyś tak spotkał Sanach na ulicy i ona by powiedziała, podwieźcie, a ty powiesz...
0: No za dymę zrobić chcę w twoim aucie, no, powiem wtedy.
1: Nie, bo auto jest drogie i ładne. Dzisiejsza prasa donosi, że Sanach, znana wam pewnie z anteny Radia SK2, jeździ bardzo luksusowym autem, ekologicznym, za prawie 700 tysięcy złotych.
0: Za 700 tysięcy, a co, jeszcze mi powiedz, że dba o ekologię.
1: No, posłuchaj, za 700 tysięcy złotych, to ja bym tak dbać o ekologię.
0: Nie, to nie jest dbanie o ekologię. Wiesz, ile musiała skosić Sanach, żeby jeździć tym samochodem? SK2

0: Polska Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: I pory.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Weekend szykuje się ze sporą dawką słońca. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę słońca nie zabraknie, a na termometrach powyżej 20 stopni. Dzisiaj będzie nieco chłodniej. 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać raczej bez opadów deszczu. A jeżeli będą miały miejsce, to zdecydowanie bardziej na Kaszubach niż w samym Trójmieście. W przyszłym tygodniu też będzie całkiem nieźle. 21 stopni w ciągu dnia i będzie sporo słońca bez deszczu. Halera, Kościuszki, Rzeczpospolitej. Potokowa, Żołnierzy Wyklętych, Nowatorów Budowlanych. Uważamy w Gdańsku.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
15: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
14: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia. W Krakowie od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. A referendum dotyczy odwołania prezydenta i Rady Miasta. Słowianie, Wikingowie i królowie opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje 760-lecie swojego istnienia. Przez centrum przeszedł barwny korowód historyczny, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów.
16: No przepiękne widowisko.
17: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
18: Jest fajnie, no bo fajne stroje.
14: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował.

0: To dziś. Dziś się zmieni to, albo zostanie tam, gdzie było.
1: Vito Bambino i Zalia w kawałku Decyzje, i decyzja tak naprawdę należy do was, czy ten utwór z miejsca 12 awansuje, czy spadnie. A mowa oczywiście o naszej polskiej gorącej 20.
0: No, ale właśnie mówię, że może jeszcze być tak, że zostanie na tym samym miejscu.
1: A tego może być.
0: Tego
1: może
0: nie
1: być.
0: Wziąłeś pod uwagę, mój
1: drogi. Nie wziąłem, rzeczywiście.
0: A, są spadki, awanse i bez zmian.
1: Bo rzadko się zdarza kreseczka przy tych utworach. Jest albo spadek, albo wzlot, albo nowość, która się pojawia.
0: Bo to jest dużo tych utworów i dlatego to się wszystko tak miesza. A wy to mieszacie, klikając plusik albo minusik na stronie sk2.pl w zakładce Gorąca Polska 20. Efekty tego klikania dzisiaj po 18 na naszej antenie, więc bardzo serdecznie was na to wszystko zapraszamy.
1: Wszystko jest oczywiście w waszych rękach. To proszę się nie tutaj, nie tego, nie ceregielić, tylko wchodzimy na sk2.pl i głosujemy.

0: Jo! Zawsze mi się kojarzy, jak ten sygnał jest w Błysławic, to mi się kojarzy Pawlak. Milicja!
1: Nie krzycz tak, bo przyjdą jeszcze.
0: Dobrze. Albo teściu! Drogi teściu!
1: Dzisiaj
0: Wigilia Dnia Teścia.
1: Dnia Teścia, tak jest. Tak więc przyjmujemy telefony na 726-826-826 i na messengery w sprawie teściów waszych.
0: Prosimy.
2: O, jak teścia się ma, w teście można napić, porozmawiać o samochodach. A z teściową to co? Będę od samochodach, jak to się nie zna. A ja jestem jeszcze w gorszej sytuacji, bo ja teściem jak będę miał 4 synowe. Nie będę miał zięcia.
0: Oj.
1: Nie ma tego złego, mój drogi. Być może trafisz na taką synową z przysłowiowymi jajami, no. I wtedy
0: będzie trzeba wydziedziczyć syna.
3: SK2.
1: Przysłowiowymi.
0: A, jak z przysłowiowymi, tak, to normalnie wszystko. No też oczywiście. O samochodach i porozmawiać. Z liścia dostaniesz. No różnie może być. Same takie męskie sprawy, nie?
1: O czym my tutaj rozmawiamy w ogóle?
0: O Wigilii Dnia Teścia.
1: Dobrze, jak coś.
0: A teraz grupa Hej.
1: 11 do 7.

0: Oglądałeś taki film Wojna polsko-ruska?
1: Oglądałem.
0: Był, tam był taki tekst, promocja z okazji USA.
2: No i dostaliśmy właśnie, film stał się ciałem, moi drodzy.
0: Jest promocja, z okazji USA, promocja, więcej o niej w newsach o 7:00, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 000 zł zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Wszystko wskazuje na to, że w weekend działka zadzwoni. Na termometrach zobaczymy powyżej 20 stopni, będzie sporo słońca i bez opadów deszczu. Więc to, co rośnie, trzeba będzie podlewać. Dzisiaj nieco chłodniej. 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, z przerwami, bez opadów. W przyszłym tygodniu też będzie słonecznie, a na termometrach powyżej 20 stopni. Teraz w Gdyni na Chwaszczyńskiej, Wiśniewskiego 10 lutego, estakadzie Kwiatkowskiego musimy zachować ostrożność. Na Wałowej Halera, Słowackiego na Podwalu Przedmiejskim, w Gdańsku również.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Informację opublikował w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i wcześniejszym poparciu. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
11: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego ma zakaz wjazdu do Polski. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że decyzja obowiązuje przez 5 lat. To efekt zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Wśród nich byli także obywatele Polski.
12: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
10: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych, mówi rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
13: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły.
10: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Szczecińskie tramwaje szukają nowych właścicieli. Tramwaje szczecińskie wystawiły na sprzedaż 3 częściowo uszkodzone wagony. Można je oglądać na tzw. ślepym torze między Zajezdnią Pogodną a Rondem Olszewskiego.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
10: Znamy 3 półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra dołączyły wczoraj 2 stołeczne ekipy. Legia Warszawa wygrała 3 mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i awansowała dalej. Sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa, którzy po raz 3 wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą Śląsk Wrocław i Arka Gdynia, a tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro 5 mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk sięgnął po 1 mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. 41-letni napastnik miał kluczowy udział w sukcesie swojej drużyny. W ostatnim meczu zdobył 2 bramki.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 3,5 minuty po 7, to jest piątek, jest 22 dzień maja.
1: No.
0: A, dobra, tyle do powiedzenia masz.
1: Nie, no chciałem powiedzieć coś, ale mi komputer właśnie się wyłączył.
0: A, ale ja bez komputera nic nie potrafisz powiedzieć?
1: No, z głowy to co ja powiem? Znasz
0: pozdrów
1: mnie przecież.
0: Pozdrów mamę, może słucha.
1: Tam echo hula.
0: Echo hula?
1: Wiatr wieje. Ona mnie odechła. No.
0: Więc weszłeś do domu, trzasłeś drzwiami i wiadomo, co zrobiłeś i wyszłeś.
1: Moi drodzy,
0: nie zniesiesz.
1: 4 po 7.
0: Jedyne, co potrafi powiedzieć. W Radiu SK2.
1: Bo mi się zegar odblokował, no.
0: A, na zegarek czekałeś, no.

0: 10 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity, Warius Mang, za chwilę Wiktor Waligura z Dry Schoolem, a teraz o tym, o którym się mówi w internecie, bo ja na przykład myślałem, że on to specjalnie zrobił, że taki figlarz jajcarz z niego, wydarzył się wypadek i stwierdził, dobra, już nie mam nic innego, to zakładam to i
1: poszedł. Chodzi ci o Wojtka Szczęsnego, tak, który się pojawił ostatnio na imprezie Barcelony, bo Barcelona po tytule zrobiła swoją imprezę, tak jest, a Wojtek założył białą koszulę z takim, wiecie co, takim znacznie, z takim przypalonym z żelazkiem,
0: no,
1: nie?
0: No widać przypalone żelazko, no albo Wojtek, Marina mu kazała prasować i za długo trzymał żelazko, ale tutaj jestem w błędzie, bo ja myślałem, że serio tak było.
1: Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: było
1: tak,
0: a tu drogi. Jednak Wojtek grube pieniądze za tę koszulę zapłacił,
1: posłuchajcie,
0: żeby taka była przypalona.
1: Za białą koszulę z nadrukiem imitującym przypalenie żelazkiem trzeba słono zapłacić. Na oficjalnej stronie tej marki koszula kosztuje, uwaga, $1500, co w przeliczeniu na polskie złote daje nam kwotę ponad 5000 złotych.
0: Dobra, od razu mówię, bo może szczęsny Wojtek nas teraz słucha. Wojtek, ja ci za pół ceny to zrobię. Za pół ceny ci tę koszulę.
1: Jesteś tym mistrzem.
0: Jestem tym mistrzem, mogę ci to zrobić. Zobacz, w jaką stronę w ogóle moda idzie. Kiedyś dziury w spodniach się cerowało. Później specjalnie się robiło. Teraz specjalnie przypala się koszulę żelazkiem.
1: Tak. No. Ja się pochwalę, ja mam w koszu na pranie na przykład bardzo modne majtki i skarpetki.
0: Ja szczególnie majtki, ale idąc tym tokiem, w zlewie mam niezwykle cenną zastawę stołową.
2: SK2.
1: Jeszcze nie wylizana pewnie.
0: Nie, nie. A może tak będzie, że wiesz, za niedługo będziesz talerzy kupował i ze śladem po schabowym na przykład.
1: Trzy dni leży, trzeba skrobać, prawda? Nie skrob tego. Sprzedaj za grube miliony.

0: Tak, jest piątek, słyszysz tę rzekę marzeń, ja już człowieka suszy.
1: Pić chce się, nie?
0: Napiłby się normalnie człowiek kawy z rana, no. jak człowiek.
1: Ale nikt nie zrobił.
0: A człowiek nie wielbłąd i musi się napić tej kawy. 19 minut po 7, ale teraz słuchajcie o wiośnie, bo wiosna obradza nam piękne nasze lasy. Nie tylko w grzyby, choć o grzybach jeszcze dzisiaj będzie. Okazuje się, że coś innego też rośnie i trzeba zbierać.
1: Mamy florę i faunę, czyli teraz o florze trochę porozmawiamy. W kwietniu i maju można zbierać młode pędy sosny zwyczajnej, moi drodzy. O. I to jest bardzo cenna wskazówka dla wszystkich tych, którzy chorują troszkę, prawda, gdzieś tam apsikają i tak dalej, bo okazuje się, że pędy sosnowe wykorzystuje się do przygotowywania syropów, które wspomagają organizm podczas różnego rodzaju infekcji. Trzeba tylko zasypać cukrem, zalać miodem i odstawić w słoneczne miejsce.
0: Najczęściej to jest syrop, ale w płynie można też co innego z pędów sosny przygotować.
1: Naprawdę?
0: Dla zdrowotności. Jedno jest pewne, należy pędzić.
1: Do lasu! Popędy sosny.
2: SK2. SK2.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest Montana, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.

0: oczy szeroko otwarte, bo to dziś właśnie zaczyna się weekend. Podajemy, moi drodzy, numer telefonu 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Już teraz dzwonicie na żywo i pozdrawiacie. Mamy telefony, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, pierwszy telefon. Krótka zasada, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. Słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Piotka,

0: Podajemy, moi drodzy, numer telefonu 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Już teraz dzwonicie na żywo i pozdrawiacie. Mamy telefony, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, pierwszy telefon. Krótka zasada, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. Słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Wiola Złoty, pozdrawiam Piotrka.

0: pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i całą klasę trzecią A.
1: Oliwka, ile masz lat?
0: 10.
1: 10. 10-latka ogarnia, że przez telefon, a nie przez radio. A inni nie ogarniają.
2: Lecimy dalej.
1: Następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Tomek, pozdrawiam moich kolegów z koła, żołnierzy z tego pułku Anów Podolski.
1: Uuu, pięknie. Czuwaj, czuwaj. O, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi, pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Grzesia, Julę, Piotrka, Mateusza, Dominika i Anetkę. Również moje dzieci, Wiktorię i Stasia. Buziaczki dla was. Miłego
1: buziaczki,
4: dnia.
1: Myślę, że nie ma takiej działki, która pomieści takiego grilla. Halo, dzień dobry, następny telefon, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Mamę.
1: Słuchaczy. I tyle. I tak, dobrze, dziękujemy. Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Cześć, Piotrek z Zosią, pozdrawiamy urodzinową Monikę. Wszystkiego dobrego i was.
2: Ile Monika ma lat?
6: 18.
1: No właśnie, wybrnąłeś. Następny telefon, z zagranicy, plus 31. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, Anna z Niuko, pozdrawiam wszystkie dziewczyny z windowania i miłego, długiego, gorącego weekendu.
2: Skąd dzwonisz?
7: Z Newcop.
1: A jakie państwo?
2: Wielka.
7: Holandia.
1: Z Holandii. Wielka Holandia. Pięknie. Dobra, okay. Ostatni jeszcze na dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Hej, Krzysztof, jest słony kłania. Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham, całe ZGN w Warszawie Naśnickiej i chciałem Anusię bardzo, bardzo przeprosić, bo ostatnio trochę narozrabiałam. Ona już będzie wiedziała za to. Pozdrawiam.
1: Wie, o co chodzi. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Odjazd! SK2. Następne PKP w przyszły piątek.

0: kombi przez dwa i w radiu SK2, bo jest jeszcze kombi przez jedno i, to nie mylić. 10 minut do 8. Kielce, słyszeliśmy o Kielcach w newsach o 7.30.
1: A kto nie słyszał, to teraz mu mówimy.
0: Chcą mieć swoją wersję gry Monopoly ze swoimi własnymi polami. O tym też mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: Żeby miały swoje pola na planszy, tak?
1: No to jak Kielce, to tam musi koniecznie być sklep, prawda?
0: Sklep?
1: Sklep! Leroy Merlin.
3: SK2.
0: A w tym sklepie do kupienia tylko scyzoryki.
1: Tylko scyzoryki, tylko absolutnie.
0: Nic innego.
1: No chyba, że będzie jakieś Scooby-Dooby-Doo, to może gdzieś tam na półce, tak. Nie?

0: tańcz ze mną.
1: Ej, co mi się przypomniało? I mówiłem, że powiem o tym w radiu wczoraj, żonie mówiłem no. I sobie zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Graliśmy wczoraj w czółko. Taka gra, że wiesz, z synem i z żoną graliśmy w czółko, że kartę nakładasz na jakąś stali na czoło.
2: Ja muszę
1: zgadnąć, kim jestem, nie?
2: Myślałem, że z dynki komuś
1: no i
2: dałeś,
1: tam nie? Zgaduję, że jestem człowiekiem, nie. Jestem zwierzakiem, tak, nie? I to synek z żoną mi podpowiadali. I ja mówię, czy jestem kolegą myszki Miki, nie? A syn mówi mi, nie. Ale jesteś z bajki Myszka Miki. Ja mówię, to jak jestem z bajki Myszka Miki, ale nie jestem kolegą Myszki Miki. Żona się śmieje, że jestem głupi, nie? Kilka tur minęło, ja dalej nie wiem, kim jestem, zgaduję. Ja mówię, nie. A jestem myszą? Tak, nie?
3: Jesteś myszą, nie jesteś kolegą Myszki Miki, ale jesteś z bajki Myszka Miki.
1: Tak, wiesz czy nie? Moja żona powiedziała, że jestem głupi, że te zabawy prowadzę w radio, gry prowadzę, robię konkursy, a sam nie umiem takiej rzeczy odgadnąć.
3: To jestem głupszy, to głupi i głupszy.
1: Wiesz, kim tak byłem?
3: No.
1: Myszką Miki. Dobra, pytanie do państw miast, bo teraz zabawa, którą potrafimy przeprowadzić. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia. Po 8 zagramy, można się zgłaszać 726-826-826, to SMS-owo lub na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Takie pytanie, jeśli byście grali na przykład takie w czółko, kim chcielibyście być? SK2. Może się zakochać.

0: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź

0: gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: W sobotę i w niedzielę będzie sporo słońca w Trójmieście, ale w niedzielę niestety będzie dosyć mocno wiało. Ten silny wiatr także w poniedziałek, bez opadów deszczu. Padać nie będzie również dziś. Na termometrach 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, słońce przez chmury będzie się przebijać. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońca też nie zabraknie. Teraz nie brakuje aut. Na Niepodległości w Sopocie tu zwalniamy, bo mamy pracę. Uważamy na Podwalu Przedmiejskim, w Gdańsku, na Elbląskiej, Toruńskiej, Sandomierskiej, Jabłoniowej i Armii Krajowej.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Jak podkreślił, ma to związek z relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef MON Cezary Tomczyk ocenił, że presja ma sens.
18: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
17: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
19: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
20: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
19: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
21: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
22: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
19: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
17: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Kaszubska truskawka tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Eska 2 Sport.
17: Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro

0: ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia, a mecze zostaną rozegrane o 17:30. Sportowi działacze zbierają się przeciwko prezesowi PKOL. Członkowie komitetu zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ma ono dotyczyć odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Wniosek ma zostać złożony dzisiaj, a opozycja twierdzi, że uda im się zebrać większość głosów potrzebną do jego odwołania.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 4 minuty po godzinie 8.
4: Słyszeliśmy w newsach, że kaszubska truskawka już tuż, nie?
3: No.
4: Ja mam inne ważniejsze pytanie. Kiedy będzie kaszubska bita śmietana?
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Żeby mógł normalnie kaszub z kaszubką sobie, wiesz, FIFA, Rafa, tego, bem, bem, bem, bem. Tindarandan, dun, dun, dun, dun, dun.
3: O 8

0: 9 po 8. Aferka jest malutka, ale taka.
1: Tam aferka.
0: Drobna pomyłka,
1: prawda?
0: Moja żona miała na drugie pomyłkę. No. Tak mówili sobie ci dziennikarze z Argentyny, jak to zrobili, ale nie, chodzi o to, że chcieli porozmawiać o UFO, bo tam wiecie, Donald Trump udostępnił te wszystkie akta, są do wglądu i można teraz śledzić te poczynania Stanów Zjednoczonych dotyczących UFO.
1: No i nasi argentyńscy koledzy radiowi, prawda, zaprosili ekspertów do rozmowy o UFO.
0: I kogo się zaprasza do rozmowy o UFO?
1: Ufologa oczywiście.
0: A kogo zaprosili?
1: Urologa.
0: Delikatna pomyłka.
1: Jedna literka.
0: Ktoś tam się z wydawców pomylił i zaprosił urologa, ten urolog przyszedł i oni go pytają o UFO, a on poszedł w zaparte.
1: Nie no, w zaparte to nie.
0: Zaparte a olał to... temat chociaż?
1: Nie wiem, czy olał temat, chyba wybrnął z tego jakoś. Ja natomiast na przyszłość radzę kolegom z Argentyny, jeżeli będziecie chcieli rozmawiać o UFO, to zaproście proktologa.
0: Tak, bo on się zna, on wie, gdzie wszyscy mają ten problem z UFO.

0: Nie dziwię się, że tak ubóstwia tą kobietę podmiot liryczny tego utworu, skoro nie mówiła nic. Bo to rzadko się zdarza taki skarb. Oczywiście z przymrużeniem oka. 16 po 8 teraz pora zagrać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: U nas trzeba mówić.
0: U nas trzeba.
4: U nas trzeba.
0: U nas doceniamy, jak kobiety mówią, a jedna kobieta dzisiaj zagra z jednym mężczyzną. Martyna Przemek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i powtarzamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Ło, jak chórem. Pięknie. Martyno.
4: Martyno, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: Proszę.
0: Piąta litera alfabetu, czyli litera E.
4: E.
0: Litera E.
4: E.
0: E. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Egipt.
4: Miasto.
5: Elbląg.
4: Znana postać.
5: Elvis Presley.
4: Roślina.
5: Eukaliptus.
4: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
4: Zawód.
5: Elektryk.
4: Samochód.
5: Ankara.
4: Imię.
5: Elżbieta.
4: Przedmiot.
5: Ekierka.
0: No, jeszcze zaliczę tę jakierkę, ten przedmiot, bo to na wybrzmieniu tak zwanym.
4: Co?
0: Enkara. Może jest jakaś enkara? Ale napięcie, jaka cisza, Jarząbek sprawdza.
4: Enkara?
0: No tak usłyszałem, enkara.
4: Może chodziło o Reno Arkana.
0: Martyna?
5: To jest

0: pomyliłam.
1: Strzelałaś. Ja będę szukał jakiegoś Kara Enkara, a...
2: Szukaj Kara Enkara, a ja powiem tak, Przemkowi. Jeśli będzie Kar Enkar, to Martyna ma 9, więc będziesz miał 9 punktów do przebicia, ale jeśli samochodu nie ma takiego żadnego Enkara, to Martyna będzie miała 6 punktów, więc tyle masz do pobicia. Albo 6, albo 9. Gotowy, Przemek?
0: Tak, gotowy.
2: W prawo, w lewo?
0: W lewo.
2: W lewo, proszę bardzo. Więc najlepiej, żebyś na 10 udzielił odpowiedzi, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.
0: Ale no będzie ciężko.
2: Zobaczymy. Niedaleko pada ta litera, która się wylosowała od tej, której miała Martyna, bo ty masz trzecią literę alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, uwaga, państwo.
0: Cypr.
2: Miasto.
0: Ciechanów.
2: Tytuł filmu.
0: O Jezu, zapomniałem.
1: A jak mnie złapiesz? To co mi zrobisz?
2: Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Na przykład. Tych pewnie filmów znalazłoby się więcej, ale my rozumiemy, że stres
0: tak.
2: Robi swoje. 2 punkty, Przemku, dla ciebie, więc nie musisz sprawdzać tej Enkary nawet.
1: Ja już sprawdziłem.
2: I co jest?
1: Nie ma.
2: Nie ma, czyli 6. Martyna ma 6, Przemek ma 2. 6 do 2 wygrywa Martyna. Przemek mówi trudno, ale nagrody pocieszenia, Przemku, do ciebie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobrze.
2: A do Martyny prezent marzeń o wartości 500 zł. Zatkało kakao?
3: Zatkało.
2: No. Dobrze.
1: To prezent marzeń od Zatka.
2: Tak, to, ale to znaczy, że też jest kobietą, o której śpiewała Emo, taką klamrę kompozycyjną.
1: Mówiła nic, tak?
2: Nie mówiła nic, a
1: wygrała prezent marzeń.
2: W Państwa Miasta zagramy w poniedziałek po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Poranne ćwiczonka z King Bruce Lee, karate mistrz.
1: Jak łzy lecą na koszulę, to później trzeba ją wyprać. Jak się koszulę pierze, to później trzeba wyprasować. A wiecie, ile taka wyprasowana koszula kosztuje?
0: Kosztuje. Już mówiliśmy, no, już Wojtek Szczęsny nam tutaj zademonstrował.
1: 5000 zł.
0: No. Co ja mówię? 24 minuty po 8.
1: To 20 minut, że się
0: teraz
1: pomylił.
0: GIS, rozszyfruj ten skrót.
1: Główny inspektor farmaceutyczny.
0: A, to, przepraszam, GIF, źle powiedziałem. Bo ja powiedziałem sanitarny, a to jest GIF.
1: A
0: GIF.
1: Ja
0: nie mylić z obrazkiem takim ruszającym się w internecie.
1: Ten GIF wydał komunikat. Uważajcie, uważajcie. Jeden z popularnych aerozoli na gardło.
0: Psikadło na gardło.
1: Tak, zostaje wycofane ze sprzedaży, bo powodem jest, uwaga, zbyt niskie stężenie etanolu.
0: Niskie, stężenie
1: nie,
0: etanolu.
1: Nie wiadomo ile. Za nisko jest tego etanolu.
0: Ja nie wiem jaką głowę mają ci farmaceuci. Pierwszy raz słyszę, żeby zbyt niskie stężenie etanolu było problemem. SK2

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś?

0: AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Na horyzoncie widać weekend, na horyzoncie widać wydłużony weekend, to niebawem, i widać na horyzoncie też najdłuższy dzień w roku, bo dzień trwa obecnie 16 godzin 11 minut, jest krótszy od najdłuższego w roku tylko o 36 minut. Dzisiaj 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, słońca będzie sporo, bez opadów, jutro też bez opadów przy 20 stopniach, w niedzielę powyżej 22 stopni w Trójmieście. Uważamy na Święto Jańskie 10 lutego Estakadzie Kwiatkowskiego, uważamy na niepodległości w Sopocie, szerokiej drogi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Już prawie 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy. Eski 2. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość przejętego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przemyt narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Co szósty Polak nie wie, co zrobić po kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z badania chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. 16% ankietowanych przyznaje, że nie wie, jak reagować w takiej sytuacji, a najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski, właścicielem górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
8: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
7: Mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, a pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych.

0: Czyli, że my się nie zmieniamy. Wraz z upływem lat my się nie zmieniamy. Tak samo jak to, co kiedyś się pojawiło w prasie, w telewizji, w internecie, też się nie zmieniło. To tam jest, to tam zostało i my to odszukujemy i patrzymy sobie i czytamy różne ciekawe rzeczy sprzed lat. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który właśnie mamy, ale nie tego roku.
1: No. I są takie osoby, które też się nie zmieniają absolutnie, nie? Jak gadały takie

0: rzeczy kiedyś, tak i teraz gadają.
1: Tak, z 2013 roku dzisiaj mamy coś i czytamy. Jeśli Kaczyński i PiS dojdą do władzy, to będzie wojna domowa w Polsce. Założę się o wszystkie pieniądze, stwierdził Lech Wałęsa w Faktach po Faktach 22 maja 2013 roku.
0: No i kurczę, wygrał skubany, no. PiS doszedł do władzy i była wojna domowa. W niedzielę o 8 rano na Jedynce.

0: Sylwia Grzeszczak, jej dżungla, to by pasowało, bo teraz trochę takie w pustyni i w puszczy.
1: Tak, znaczy szczególnie w pustyni. Powstała nowa, podobno najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce. Nazywa się Velopustynia. Ma długość około 8 km i biegnie sobie wzdłuż pustyni błędowskiej, nazywanej polską Saharą.
0: To jedyna taka jakby pustynia w naszym kraju, a trasa jest szczególna. Element jeden spektakularny. 400-metrowa drewniana kładka o szerokości 3 metrów, zawieszona od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią, która łączy dwa brzegi Doliny Białej Przemszy, stanowi punkt widokowy.
1: No wyobrażacie sobie, jak to pięknie wygląda, prawda? Tylko trzeba uważać z tą trasą, bo do takiej trasy przez pustynię trzeba się doskonale przygotować.
0: A jak? Woda, po pierwsze woda.
1: Tak jest, tak jest. A po drugie, pamiętajcie, nie jeździmy nią w poniedziałek,
0: bo wiadomo, w poniedziałek suszy podwójnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. To

0: 100% polskiej muzy. To u nas, to u nas, to u nas w Radiu SK2.
1: Posłuchajcie, mamy dzisiaj Wigilię Teścia, a Dzień Święty święcić trzeba, prawda? No to dzwonicie od rana 7.

0: 8826, 8826, 8826 i chwalicie się tymi swoimi teściami, bo o teściowych się dużo mówi, a o teściach mało, no.
1: Chciałem się odezwać w sprawie teścia.
2: Zgadza się, prosimy.
1: Ja mam najlepszego chyba teścia na świecie.
2: Słyszałeś? Najlepszego chyba teścia na świecie. Teraz i teraz, czy najlepszego chyba...
0: Czy chyba teścia?
2: No to no właśnie. W razie czego weź sprawdź, czy masz akt małżeństwa.
0: I co tam jest napisane dokładnie, prawda? Bo żebyś się nie zdziwił.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
16: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
15: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
16: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
15: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
16: Zaprasza
17: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
15: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Dzisiaj Dzień Praw Zwierząt. A kto w domu rządzi? No oczywiście, że nasze zwierzęta. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 18 stopni w dzień. W nocy 11, będzie sporo słońca z przerwami, raczej bez opadów. Jutro padać nie będzie, w niedzielę też bez deszczu. Wzrasta za to temperatura, w sobotę powyżej 21 stopni, w niedzielę powyżej 22 stopni. Na początku przyszłego tygodnia również będzie dosyć ciepło, z tym, że zarówno w niedzielę będzie uważać nad samym morzem na nieco mocniejszy wiatr. Nowatorów budowlanych Chłopska Spacerowa Słowackiego Adamowicza w Gdańsku uważamy.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Zbliża się dziewiąta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Do tragedii doszło w 2023 roku. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
24: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych.

0: Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Do tragedii doszło w 2023 roku. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
1: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych.

0: nie spowodował wypadku.
1: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
2: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
1: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
3: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
3: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
5: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
3: Mówi Piotr Hanske, Łatwogang. A przejazd i stream startuje dzisiaj po południu.
6: SK2 News, Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz. W województwie pomorskim przebywa ponad 3300 osób w kryzysie bezdomności. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 41 do 60 lat. Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn bezdomności badani wymieniali uzależnienie od alkoholu, konflikty rodzinne oraz rozpad związku. Na wodach Motławy odbędą się regaty smoczych łodzi Instytucji Kultury. W zawodach weźmie udział 11 załóg. Widowiskowe wyścigi zostaną rozegrane na dystansie 250 metrów od przystani tramwajów wodnych do mety na wysokości zabytkowego Żurawia w Gdańsku. Początek dziś o 15.
8: Dwie minuty po godzinie 9:00. Dziś w kalendarzu Dzień Praw Zwierząt, więc tylko tak przypominam, wasze pieski i kotki mają dziś prawo do dodatkowej godziny głaskania, a także prawo do dokładki smaczka po spacerze. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół wideo muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

A tego kawałka perfektu zespół Metallica akurat nie zagrał na koncercie w Chorzowie. Padło na Chcemy być sobą, a za nami. Wszystko ma swój czas. Tak wam gramy w Radiu SK2. I to jest, słuchajcie, ważne, żeby w życiu robić odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie. Zapomniał o tym pewien kierowca w Trzcińcu. Wjechał swoim Mercedesem do stawu, nic mu się nie stało, no ale potem tłumaczył policjantom, że zagapił się, bo jednocześnie jechał i regulował radio. No, całe szczęście, że z nami jest inaczej, wystarczy posłuchać nas nieco dłużej. Jak będą co najmniej trzy polskie piosenki z rzędu, to wiecie, że to Radio SK2 jako jedyni w polskim eterze. Gramy wam tylko polską muzykę, a właśnie a propos Pola i Muniek już teraz przed nami. SK2

Nasze polskie hity. Polskie hity.

0: Piękny talizman od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. A takim talizmanem dla wykonawców, którzy są w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, są wasze głosy, oczywiście. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam trzeba kliknąć w zakładkę z serduszkiem na stronie głównej i już widać, kto jest na szczycie zestawienia, a kogo trzeba tam jeszcze wesprzeć swoim plusikiem. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie.

0: obsługa. Oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i po

0: złotych na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i po

0: Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: I po reklamie.

0: Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii pakują walizki i wracają do ojczyzny. Taki właśnie nagłówek znalazłam a propos emigrantów i piosenki Na falochronie. Okazuje się, że w zaledwie rok z wyspy ubyło 18 tysięcy Polaków. Taka to właśnie ciekawostka. No co, no zatęsknili za krajem i za polską muzyką. No bo wiadomo, i co też w Radiu SK2 udowadniamy wam codziennie, polska muzyka jest najlepsza. Zbliża się 10:00, za chwilę informacje na naszej antenie.
1: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
10: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na

0: Cały weekend. X-Bank Gazet w Gdańsku. 21-23 maja. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: I po reklamie.
5: W mieście dzisiaj 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, ale co jakiś czas możemy mieć wzrosty zachmurzenia, z tym, że raczej bez opadów deszczu. Jutro będzie cieplej, 21 stopni, w niedzielę 22 stopnie. Jutro słońce pojawi się na pewno, słoneczna będzie też niedziela. Z tym, że w niedzielę nieco mocniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Natomiast bardzo mocny wiatr we wtorek. Będzie wiało powyżej 70 km na godzinę i to w samym Trójmieście, w pasie nadmorskim, ten wiatr będzie jeszcze silniejszy.
6: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To wielki sukces Karola Nawrockiego. Tak, decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupią się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy w Europie. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, zaznacza Kolarski.
7: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
6: A w ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem do Szczecina. To doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie podają celu transportu. Nieoficjalnie mówi się o wątku narkotykowym w sprawie Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły 2 osoby. Sąd nie zgodził się na dozór elektroniczny. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych. Będzie przesłuchany w charakterze świadka, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
8: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
6: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
8: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
6: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Polski Związek Żeglarski rozpoczyna tegoroczną edycję Pucharu na Mierzei Wiślanej. W wydarzeniu, które startuje 23 maja, weźmie udział 700 zawodników rywalizujących w 17 klasach żeglarskich. Regaty potrwają 9 dni, będą pierwszą z 3 części cyklu organizowanego przez Polski Związek Żeglarski. A w niedzielę w samo południe AP 2010 Orlen Gdańsk zmierzy się z Lechem Poznań w ostatnim meczu sezonu. Spotkanie na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Po serii trudnych spotkań gdańszczanki zajmują obecnie 9 miejsce w tabeli Orlen Ekstraligi Kobiet.
9: Tu Radio SK2, przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów i to bez reklam, a także ostatni z 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Dużo fajnych rzeczy, czasu mało, więc gramy. Kasia Groska, dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego talentu. Roxy w Radio SK2 przed nami.
10: No to gramy.

0: Równo za rok, 22 maja na krakowskiej Tauron Arenie Darka zaprezentuje już całkiem nowy materiał z nowego albumu, choć myślę, że miejsce na Hej Hej, które słyszeliśmy teraz w Radiu SK2, jak najbardziej też się znajdzie. Za to Michał Hęczak znalazł miejsce, by opowiedzieć o kolejnym artyście, który wystąpi na olsztyńskiej Kortowiadzie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Pięknie rozkręca nam się sezon koncertowy. W przyszłym tygodniu, w piątek, fani Sanach zameldują się na jej koncercie na stadionie w Poznaniu. A dziś i jutro dla odmiany w Warszawie Taco Hemingway zagra dwa koncerty. Mówi się, że to właśnie te stołeczne występy mają być taką kulminacją całej trasy, więc tym bardziej ciekawe, na jakie kawałki, też na jakich gości postawi Taco. Jedno wiemy na pewno, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyszedł zawiedziony z takiego show, bo Fifi zawsze dowozi. I tego wszystkiego wszystkim, którzy dziś i jutro zasiądą na trybunach Stadionu Narodowego, życzę.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpią.

0: piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpią.

0: Kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.

0: Taki muzyczny bukiecik. Tuż przed godziną 11 daje nam Maciej Musiałowski i to Flora w Radiu SK 2, a ja po 11 wręczę komuś z Was podwójny karnet na olsztyńską kortowiadę. Tam też będzie rządziła polska muzyka. Warto zrobić głośniej i słuchać mnie uważnie.
1: Reklama.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra.

sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: na Gnaci, buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
11: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
10: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
11: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
10: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
11: Zaprasza
12: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Dziś w Trójmieście będzie sporo słońca, więc zabieramy ze sobą okulary przeciwsłoneczne, które na pewno się przydadzą na termometrach. 18 stopni w dzień, 11 stopni w nocy. Parasole zostawiamy w domach, bo dzisiaj bez opadów deszczu. Jutro padać nie będzie. 21 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy. Słońca na pewno nie zabraknie. W niedzielę 22 stopnie, w nocy 13 będzie słonecznie. Poczujemy natomiast silniejszy wiatr nad samym morzem. W poniedziałek bez większych zmian, natomiast we wtorek trzeba będzie uważać na bardzo silny wiatr powyżej 70 km na godzinę.
21: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylezą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A o szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
22: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
23: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
22: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwini.

0: szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
1: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
2: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
3: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
4: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
3: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
4: To lekcje w plenerze wtedy?
3: Tak.
5: Jeżeli ładnie tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
0: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
6: SK2 News, Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz. Energa Trefle Sopot zakończyła sezon Orlen Basket Ligi po porażce z Dzikami Warszawa 73-88. Sopocianie prowadzili do przerwy 53-40, jednak po znakomitej pierwszej połowie całkowicie stracili kontrolę nad meczem. Porażka oznacza przegraną całej serii 1-3 i koniec sezonu dla żółto-czarnych. Kaszubska truskawka tuż. Będzie można jej wypatrywać na sklepowych półkach w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
8: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca.
7: Mówi Nikodem Kostuch, plantator truskawki z Chmielna.
9: Tu Radio SK2. W tej godzinie usłyszymy nieco zapomniany hit od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Zespół wystąpi też oczywiście na olsztyńskiej Kortowiadzie. A za chwilę ktoś z Was zgarnie podwójny karnet na to święto muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 11:00. Gramy.

0: Klasyka, bal wszystkich świętych od wódki i suflera. Gramy wam w Radiu SK2, a taki przedłużony bal czeka nas już od czwartku do soboty w Olsztynie w przyszłym tygodniu. Tam właśnie odbędzie się Kortowiada, a ja mam dla was podwójny karnet na ten właśnie festiwal, tak żebyście mogli zabrać się ze sobą i ze swoją ulubioną osobą. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza odpowie na pytanie, kto kryje się pod pseudonimem Żabson? Takie arcytrudne pytanie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim problemu. 726-826-826 i też Messenger Radia SK2. Tam czekam na wasze odpowiedzi.
1: SK2.

0: Tak brzmi solowa kariera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, gramy wam w Radiu SK2. Bardzo miło się słucha. Za to, jak słyszeliśmy, trzy samoloty F-35 dzisiaj o 18 wylądują w bazie wojskowej w Łasku. Niby oficjalne powitanie dopiero 12 czerwca, ale mieszkańcy z okolic tej bazy, czyli województwa łódzkiego, z tymi silnikami odrzutowymi to przywitają się już dziś, po to, by jutro dać takie różne relacje.
1: To tak tłukło całe noce, całe dnie tłukło. Taki ten...
2: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
5: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
16: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
15: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
16: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy.

0: więcej.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: I po reklamie.

0: Można odetchnąć, bo to weekend za pasem przecież i też dlatego, że gramy wam prawdziwe powietrze od zespołu Loka. Tutaj Radio SK2 z nami. Polska muzyka to jest taka wiedza, którą macie w małym palcu po 12. Mam dla was coś na pobudkę od Dede Negry, bo wspominamy też lata 2000 z panami z 1.8L. Oczywiście, o ile pamięć nam na to pozwoli, bo z tym to bywa różnie, jak wiemy.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA.

0: lepiej pomyślany dom.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym

wiedzą. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
3: To kolejny dzień pod znakiem słońca w Trójmieście, z tym, że to słońce dosyć często dzisiaj będzie chowało się za chmurami. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w dzień, bez opadów deszczu. Jutro 21 stopni w ciągu dnia, 14 stopni w nocy, słońce pojawi się, na pewno padać nie będzie. Bez deszczu też w niedzielę i w poniedziałek. W niedzielę i w poniedziałek na termometrach zobaczymy 22 stopnie. W niedzielę poczujemy nieco silniejszy wiatr nad samym morzem, natomiast bardzo silny wiatr we wtorek. Spadnie wtedy temperatura do 19 stopni, a wiać będzie do 70 km na godzinę.
4: Jest 12, News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Mówi nam prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
5: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
4: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś ma się odbyć ich przesłuchanie. Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak dodał, dziękuję za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym, wymieniając prezydenta Nawrockiego, ministrów, kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. W podobnym koalicyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ-u Radosław Sikorski.
6: Kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
4: Sikorski podziękował też prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Jest trzecie piskle bociana w wielkopolskich Przygodzicach. Na tym jednak nie koniec. W słynnym gnieździe na kominie urzędu gminy są jeszcze dwa jajka. A wydarzenia z życia bocianów z Przygodzic może obserwować każdy. To dzięki ciągłej transmisji na bociany.przygodzice.pl.
7: SK2 News, Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz w Hevelianum. Jubileuszowa piąta edycja pikniku nauki Fahrenheita. Na uczestników czeka ponad 80 stanowisk i stref aktywności przygotowanych przez naukowców, studentów i partnerów wydarzenia, a także pokazy popularno-naukowe oraz atrakcje edukacyjne i rodzinne. Festiwal w rocznicę urodzin Fahrenheita 24 maja. A w weekend Skwer Arki Gdynia ponownie stanie się koszykarskim centrum Polski za sprawą szóstej edycji turnieju 3x3 Gdynia. W wydarzeniu weźmie udział 500 zawodników. Na uczestników czekać będą 4 pełnowymiarowe boiska, w tym jednokryte. A dziś od 18 startują kwalifikacje.
8: Tu Radio SK2, z nami weekend przyjdzie szybciej, bo czas odliczamy dziesiątką najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam, a przed nami jeszcze wkrętka Kamila Nosela już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 12.

0: Romantycznie, Wewina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK 2. Nie kłam, że kochasz mnie, prosi tenże duet. Na szczęście Kamil Nosel nagina rzeczywistość w celach czysto humorystycznych. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, Zawiśnia Hajna po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
3: Tak rozmawia pani.
2: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
3: Nie, co wzdycham sobie.
2: A, myślałam, że to się wydarzyło, proszę pani.
3: Nie, wzdycham sobie.
2: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
3: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
2: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
3: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
2: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
3: Ale co to znaczy bagażówka?
2: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
3: Ile trzeba dopłacić?
2: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
3: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, no, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
2: Nie, nie,
3: osobiście?
2: Nie. Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
3: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
2: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
3: dobrze,
2: każdego z osobna dzwonię.
3: Poczekam do 21. 5 godzin.
2: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
4: Mamusia, zostałaś wkręcona.
3: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
1: Nosel wkręca.

0: Mało miasteczkowy Dawid Podsiadło w Radiu SK 2, a ja się, słuchajcie, dziwię, bo czytam, że Donald Trump zapowiedział, że nie pójdzie na ślub własnego syna. Ceremonia ma się odbyć już w ten weekend, a prezydent USA w wywiadzie stwierdził, że to nie jest dla niego dobry moment. On teraz ma na głowie jakieś inne sprawy, Irany i różne takie. No i pomyślałam sobie, w Polsce to by było w ogóle nie do pomyślenia. Żaden ojciec nie przegapiłby imprezy z wiejskim stołem pod ręką. Tutaj sucha Beskidzka, tam chleb ze smalcem i ogórkiem. Takiej rzeczy ojcowie po prostu nie przegapiają w życiu swoich dzieci.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tydzień mamy z aplikacją. Empik.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech.

0: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
13: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
12: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
13: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
16: I po reklamie.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Dla mnie to jest hit numer jeden wszelkich juwenaliów i koncertów juwenaliowych. Lady Punk i kryzysowa narzeczona w Radiu SK2. No i tak też się składa, że już jutro panowie wystąpią na Ursynaliach w Warszawie. Mają parę, no nie ma co. Para w ruch, za to pójdzie o godzinie 13, bo wtedy właśnie usłyszymy najnowsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Pogoda dzisiaj wyżowa, jest dużo słońca, ale na niebie jest też kilka niewielkich chmur. Na termometrach widzimy przyjemne okolice 21 stopni, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1027 hektopaskali, a wiatr dziś nie powinien dokuczać, bo jest łagodny i powiewa z kierunków północnych. Sobota przeważnie słoneczna z chwilowymi zachmurzeniami, a temperatura będzie podobna do dzisiejszej. Niedziela za to zapowiada się już bez chmur, też z ponad 20 stopniami, ale wtedy możliwy będzie mocniejszy wiatr.
17: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Deklaracja padła. Teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA ma podjąć plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
18: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
19: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
18: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
20: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
18: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
17: Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek.

0: W jednym z internatów dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
1: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
0: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Na wyniki badań trzeba czekać nawet 2 miesiące. Wstępnie śledczy wykluczyli też udział osób trzecich. Przez weekend na stacjach taniej o kilka groszy niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 7 zł, a olej napędowy za 6 zł i 85 groszy. To spadek o kolejno 2, 6 i 6 groszy względem maksymalnych cen paliw na piątek.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Krzysztof Płowecki. Przed sądem rejonowym w Kwidzynie rozpoczął się proces Antoniego K., syna Jacka Kurskiego. Prokuratura oskarżyła go o przestępstwo seksualne wobec nieletniej. Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat więzienia. Ryzyko dla przeciętnego podróżnika jest znikome, mówi Anna Kuna, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej. Chodzi o epidemię eboli, z którą obecnie zmaga się Demokratyczna Republika Konga.
4: My reagujemy na wszelkie monity epidemiologiczne, bo jesteśmy mocno straumatyzowani okresem pandemii COVID-19.
3: Więcej na sk.pl.
5: 3 po 1, piąteczek nam się rozpędza, tak wiecie, zwalnia w pracę, rozpędza ku weekendowi. Tylko potem, jak już weekend przyjdzie, żeby ten się za bardzo nie rozpędził, bo jak nam minie niepostrzeżenie, to będziemy musieli czekać na kolejne. A wszystko w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Sylwia Grzeszczak, Motyle. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

gdybyście mieli ochotę spotkać się koncertowo z Lambery, to intensywnie w tym sezonie eventowym artystka koncertuje. Myślę, że przy odrobinie popracowania głową na pewno jakiś koncert w bliższej bądź dalszej okolicy siebie, jeżeli Lambery lubicie, jej twórczość znajdziecie, a na koncertach to wiadomo, jest zupełnie inna energia. Dzięki, że jesteś z nami, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity 18 po pierwszej już na zegarkach. Wyobraźcie sobie, że Amerykanie, ci Amerykanie, którymi czasami się tak bardzo zachwycamy, oni teraz dokonali nowego odkrycia. Odkrycia czegoś, co my już znamy od dawna. Odkryli kompot. TikToka zalała fala filmów z osobami, które zachwycają się, jak podaje serwis bezużyteczna.pl, truskawkami gotowanymi w wodzie. Wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. To bardzo dobrze, bo rzeczywiście to bardzo zdrowa i smakowita sprawa. Ale tak mi się wydaje, że jakbyśmy jeszcze tak cichcem podrzucili im, nie wiem, schabowego, albo kiszoną kapustę, albo kiszonego ogórka, albo, nie wiem, no, może coś inne, bigos, o, to myślę, że oni padli na kolana, byliby nasi jak nic. Więc może kombinujmy w tą stronę. Perfekt, chcemy być sobą.

Czego wam może być brak w piątek o tej porze? Może już energii do tego, żeby jeszcze coś ogarnąć, co wam szef zlecił? A jak macie szefa, któremu pomysły do głowy przychodzą w piątek 24 minuty przed 14, to... Spokojnie, to też minie. Urszula, Rysa na szkle. Taki jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Messiah i każdego dnia. Auto.

0: porządek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
1: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
0: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
0: Reklama.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 3 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
0: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
0: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, tak nazywa się ten numer, który dostaliśmy od zespołu LOR. To jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Piąteczek, za chwilę 14, po 14 będziemy jeszcze bliżej weekendu i będziemy grać kolejne muzyczne przyjemności, ale też będzie Skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronce. Ronka.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
18: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
17: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
18: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
17: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
18: Zaprasza
19: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
17: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
20: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
21: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i trochę kremu z filtrem, bo dużo słońca jest w Trójmieście. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i wynosi 1027 hektopaskali. Termometry wskazują około 21 stopni, a wiatr dzisiaj nie powinien jakoś szczególnie dokuczać, bo jest łagodny i powiewa z kierunków północnych. Sobota przeważnie słoneczna z chwilowymi zachmurzeniami, a temperatura będzie podobna do dzisiejszej. Niedziela zapowiada się już bez chmur, też z ponad 20 stopniami, ale wtedy możliwy będzie mocniejszy wiatr. Przyszły tydzień także zapowiada się ciepły i słoneczny.
8: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
9: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
8: Mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dokument podpisany wcześniej przez ministra kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Na miejscu jest Rafał Różycki.
10: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony. Twierdzi, że wyjechał tam na spotkania biznesowe.
8: A przypomnijmy, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Dzimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, debiutowała w 2022 roku. Teraz powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
6: SK2 News. Trójmiasto.
7: Krzysztof Połowecki. Prokuratura rejonowa w Gdańsku umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień przez urzędników w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Postępowanie dotyczyło działań związanych z wykrytym zagrożeniem potencjalnego zawalenia się konstrukcji mostu. No już tak powoli zbliża się pora obiadowa i mam dla Was dobre wiadomości. Jeżeli nie chce Wam się gotować i chcecie wyskoczyć zjeść coś na mieście, to piszcie do nas na trójmiasto@sk.pl. Mamy do rozdania kody na jedzenie w stacji Food Hall w Metropolii. Dajcie znać, co najchętniej byście wszamali.
11: Trzy po drugiej, coraz bliżej do weekendu, coraz bliżej do weekendu. Żartuję, ale to już się wszystkim udziela. Takie tango, Budka Sufera, tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli można iść w tango? A skąd to się wzięło? Zaraz opowiem Wam, skąd się wzięła ochotnicza straż pożarna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
12: No to gram.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ktoś to jeszcze wątpi? To oczywiście Bajm. To sama chwila, tak wam gramy. Takie kultowe numery. Za chwilę Jonathan MPZ i Liwka i Obejmuje Noce. Będzie też Kasia Kowalska. Będzie Tapi i Sun & Grace, a już teraz...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj w tym cyklu o tym, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna, a ta wzięła się z bardzo prostego powodu. Miasta i wsie po prostu regularnie kiedyś płonęły, a nie było zawodowych strażaków. Jak wybuchał pożar, mieszkańcy sami chwytali za wiadra, bosaki i drabiny. Z czasem ludzie uznali, że lepiej stworzyć zorganizowane grupy ochotników, które będą ćwiczyć i mieć własny sprzęt. Pierwsze przepisy przeciwpożarowe na ziemiach polskich pojawiły się w średniowieczu, m.in. w Krakowie w XIV wieku, ale prawdziwy rozwój ochotniczych straży pożarnych zaczął się w XIX wieku, kiedy miasta szybko rosły, a drewniana zabudowa sprawiała, że jeden pożar potrafił zniszczyć pół miejscowości. Ludzie organizowali się więc społecznie, całkowicie za darmo. Strażakiem, ochotnikiem był często piekarz, nauczyciel, kowal albo urzędnik. Po usłyszeniu alarmu rzucał wszystko, biegł ratować innych. W Polsce jedne z pierwszych OSP powstały w latach 60. i 70. XIX wieku, między innymi w Krakowie, Bydgoszczy czy Łowiczu. No i teraz ciekawostka, uwaga, polscy strażacy ochotnicy byli kiedyś światową potęgą. W 1928 roku na przykład Ochotnicza Straż Pożarna z Łodzi wygrała wielkie międzynarodowe zawody strażackie w Turynie we Włoszech. W Polsce mówiło się wtedy o tym niemal jako olimpijskim złocie, a dzisiaj w Polsce działa około 16 tysięcy jednostek OSP. Wielu ochotników nadal po pracy albo po szkole jeździ ratować ludzi przy pożarach, w wypadkach czy powodziach. To jedna z największych

0: najbardziej szanowanych organizacji społecznych w kraju. I nie wiem, czy jeszcze tak nadal jest, ale piątek kiedyś w Straży Pożarnej to był tak zwany dzień gospodarczy, czyli sprzątanie w remizie, pucowanie wozów strażackich, wiadomo. Takie prace, które też trochę integrują. Jak gdzieś w jakiejś remizie teraz słuchacie Eski 2, to gorące pozdrowienia wysyłamy. Wielkie ukłony i szacun, drodzy strażacy, za waszą robotę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Młodość, no właśnie. To jest tytuł tego utworu, za którym stoją Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. SK2 u nas najlepsze polskie hity w piątkowe, jeszcze wczesne popołudnie, bo 20 minut tylko pozostało do godziny 15. Zaraz w Sanach i Krzysztof Zalewski.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni.

0: W prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: To Ewa Farna i Cicho. To jest Teska 2, gramy najlepsze polskie hity i wcale cicho ich nie gramy. Chociaż tak naprawdę wszystko zależy od was, jak wysłuchacie Teski 2. Mam nadzieję, że odpowiednio głośno i mam nadzieję, że odpowiednio głośno przy okazji śpiewane jest. A już za chwilę piątkowa godzina 15.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Spektrum. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Tu tworzymy przyszłość.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: lepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
8: To już taka godzina, że wrzucamy niższy bieg, bo o tej porze większość głównych ulic w Trójmieście stoi w korkach. No więc sprawdźmy na pocieszenie pogodę. Dużo słońca w całym Trójmieście. Na termometrach widzimy okolice 21 stopni, a z kierunków północnych wieje łagodny wiatr. W nocy też będzie pogodnie i dosyć ciepło, bo temperatura wyniesie około 13 stopni. Weekend zapowiada się słoneczny i ciepły, bo i w sobotę, i w niedzielę będzie powyżej 20 stopni, a przyszły tydzień także wstępnie zapowiada się z dużą ilością słońca i wysokimi temperaturami.
9: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
10: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
9: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokuratura nie zdradza też szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5 000 amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
9: 453 komisje wyborcze i dwie karty do głosowania. Już w niedzielę w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna.
12: W okresie tej ciszy niedopuszczalne jest informowanie o frekwencji w trakcie głosowania. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji.
9: Tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Głosowanie w niedzielę potrwa w godzinach od 7 do 21.
1: SK2 News. Trójmiasto.
8: Krzysztof Płowecki. W sobotę utrudnienia na Klinicznej w Gdańsku. Drogowcy wymienią nawierzchnię bitumiczną na połączeniu węzła Kliniczna i ulicy Marynarki Polskiej. Prace potrwają do niedzieli. Imię dla małej żyrafy ugandyjskiej z Gdańskiego zostało oficjalnie nadane. Żyrafka będzie nazywała się od dziś Cardi. Autorem imienia jest firma IT, która wygrała licytację WOŚP. Lato się zbliża, więc pora na cardio. W Jump City przy okazji dobrze się pobawicie, a tak się składa, że mamy do rozdania podwójne wejściówki, więc piszcie do nas na trójmiasto@sk.pl i dajcie znać, czy chcecie poskakać w Gdyni czy w Gdańsku.
13: 3 po 3. Dzisiaj mamy 22 maja. To jest dzień Pac-Mana, dlatego że Pac-Man dzisiaj obchodzi 46. urodziny. To jest dobry 80. rocznik z tego Pac-Mana. I pewnie wy jesteście już też trochę jak Pac-Man. Teraz zjedlibyście wszystko, bo o tej porze to już można myśleć śmiało o obiedzie. Ja wam trochę o tym Pac-Manie zaraz poopowiadam, a Patrycja Markowska rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

16 minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło i sezon to jego najnowsza propozycja. Westel 2 był u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Virgin i Szansa. Czekając na weekend i jeszcze siedząc w pracy, być może troszeczkę szukacie sposobów na zabicie czasu. Wiadomo, że często uciekamy się do tego, że tam sobie w jakąś gierkę pykniemy. Teraz mamy o tyle łatwiej, że można na telefonie. Ale no właśnie, na tym telefonie można też skusić się na kultowego Pac-Mana. Mówię o tej grze dlatego, że ona powstała właśnie 22 maja 1980 roku, czyli Pac-Man obchodzi 46 urodziny dzisiaj i mamy na całym świecie Dzień Pac-Mana. Ta gra powstała w Japonii. Jej twórca Toru Iwatani chciał zrobić coś zupełnie innego niż brutalne strzelanki, które wtedy dominowały w salonach gier wideo. Wpadł na pomysł żółtej postaci, a ten pomysł przyszedł mu do głowy wtedy, kiedy zobaczył pizzę z wyjętym kawałkiem i sobie pomyślał: o, to wygląda jak postać. Dlatego Pac-Man wygląda jak głodna buźka. Gra szybko stała się światowym hitem, jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. Ciekawostką jest, że jest jeden człowiek, Amerykanin, który w 1999 roku przeszedł całego Pac-Mana, czyli doszedł do końca gry. Jego żółta buźka skonsumowała dokładnie 3 333 360 kropeczek, a potem to już był koniec. No to pamiętajcie, że do tego rekordu możecie dobrnąć, ale go nie pobijecie, bo potem to się i tak gra kończy. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. W Pac-Mana pyknąć zawsze warto, prawda? To jest SK2.

0: Będzie też Maryla Rodowicz. Za 29 minut godzina 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Ściągnięto strażaków z całego regionu. Akcję wspierają też dwa dromadery i helikopter. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 lat dla Anity P. To prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie, nie to efekt długich prac śledczych. Oskarżeni sprzedawali narkotyki w darknecie, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie czerwca 2022 roku policja przejęła paczki. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace nad całym 23-kilometrowym odcinkiem powinny się zakończyć w 2033 roku.

Ej, właśnie mnie zainspirowała Landery do tego, żebyśmy może dzisiaj po pracy, po szkole, po tych wszystkich obowiązkach, z tym całym ciężarem z tygodnia, ale już taką wolną, luźną głową poszli na lody. Czemu na przykład właśnie nie miałyby być waniliowe? To SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Jugopolis z Maćkiem Marańczukiem, będzie też Jonatan z Bledką i Gipsem.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Maryla Rodowicz i Małgośka Westerwa, bo u nas najlepsze polskie hity. A słyszeliście o tym, że pewna mieszkanka z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami, a potem po dostawie usunęła salami za pomocą edycji zdjęcia w AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie? No to się jej nie udało, ale za to wszyscy o niej mówią.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogal Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy

0: wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
0: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
7: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
7: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
14: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
13: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
14: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
16: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.

22 maja w kalendarzu, za miesiąc już będziemy mieć kalendarzowe lato, ale cały czas bardzo mocno liczę na to, że takie prawdziwe lato, powiecie. Trochę wcześniej nas zaskoczy. Podobno ten weekend ma być bardzo przyjemny, więc korzystajmy z tego. Stygnie lato, Kuba i Kuba. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 w piątek, 22 maja właśnie. No i po 16 kolejne przyjemności. Sanach z Darią Zawiałow.

0: Prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
4: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
3: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
4: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
3: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
4: Zaprasza
5: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
18: Zaglądamy na trójmiejskie drogi. O tej porze w Gdańsku w korkach postoimy na Armii Krajowej, trakcie Świętego Wojciecha, trasie Sucharskiego w stronę S7 i na Kartuskiej. Oprócz tego ciasno jest na Jaśkowej Dobinie, Szuberta, Bulońskiej i na Rakoczego. Hamujemy też na Żołnierzy Wyklętych, Alei Grunwaldzkiej i na Słowackiego oraz na Spacerowej. W Gdyni teraz uzbrajamy się w cierpliwość na Sopockiej i Wielkopolskiej. Przestoję także na Alei Zwycięstwa w Orłowie i na północy w okolicy Estakady Kwiatkowskiego. A już teraz sprawdźmy najważniejsze newsy w Radiu SK.
19: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak to będzie działać w praktyce?

0: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktu w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
0: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
2: Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru na Lubelszczyźnie. W miejscowości Tomaszowice Kolonia w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły dwie osoby.
3: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
2: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnę, ogień wybuchł wczoraj późnym wieczorem, a z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Krzysztof Płowecki. Dariusz Banasik nie będzie już trenerem Arki Gdynia. Taką decyzję miał mu zakomunikować dyrektor sportowy. Rozpoczęta 1 kwietnia kadencja skończy się na 8 meczach wyjazdem do Rakowa Częstochowa. Na miejscu urodzina treflików, cała masa gier i zabaw, a także pokazy służb mundurowych. W niedzielę 31 maja Miejski Dzień Dziecka w Gdyni. Swoje stoiska wystawi wielu partnerów, zapewnia Aleksandra Kosiorek.
6: Trefle S.A., PGZ Stocznia Wojenna, Centrum Nauki Eksperyment, PKP STM w Trójmieście, Komenda Miejska Policji w Gdyni i wielu innych.
5: Festyn odbędzie się w Parku na Kolibkach.
7: 3:30 po 4, ja nie wiem skąd ten Jarząbek bierze takie pomysły i takie rzeczy nam opowiada, ale za chwileczkę opowie o, uwaga, złotym mleku. Brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko stanie się jasne, a ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Muse z Alią będą, Lady Punk będzie, ale na otwarcie Sanach, Starion Zawiałow i Eldorado. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Pamiętacie, jak ten numer dostaliśmy premierowo? Jak byliśmy najpierw zauroczeni, kopary nam opadły, a proszę bardzo, jednak dużo czasu minęło, kawałek z nami pozostał, to znak, że to jest dobry hit. Teraz też dobry hit, nasz eskowo dwójkowy, Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kawa na śniadanie? Proszę bardzo, jasne, że tak, oczywiście, klasyk, ale coraz częściej w kubkach ląduje też coś innego. Złote mleko. Brzmi jak trochę marketingowy trik, a tymczasem to jest napój znany od tysięcy lat w Indiach i Ajurwedzie. Sekret tkwi w kurkumie, czyli takiej żółtej przyprawie, która działa przeciwzapalnie i wspiera odporność. Do tego imbir, cynamon, czasem kardamon, no i obowiązkowo szczypta pieprzu, bo dopiero on sprawia, że kurkuma naprawdę działa, wytwarza się kurkumina. Całość miesza się z mlekiem, najczęściej roślinnym, i dla smaku dodaje miód. Efekt: łagodny, korzenny napój, który rozgrzewa, relaksuje i podobno pomaga zasnąć. Czy warto spróbować? No jasne, że tak. Zwłaszcza, że przygotowanie jest banalnie proste. Podgrzewasz mleko, dorzucasz przyprawy, mieszasz i gotowe. Tylko pamiętaj, umiar. Jedna filiżanka dziennie wystarczy, bo nadmiar kurkumy może dać o sobie znać. Wiecie jak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ciekawe, skąd Jarząbek wie, jak znać daje ten nadmiar kurkumy. Dobrze, dobrze, zostawmy to już może z boku. Jarząbek wróci w poniedziałek po godzinie 16, a teraz wracają najlepsze polskie hity. To już Stachurski, Jedwab, później Wiki Gabor z Kają, będzie też Hej, będzie też Carla Fernandez. 16 po 16.

0: piątek o tej porze to my już szczęście znaleźliśmy, zdecydowanie. A panowie nas tak rozkołysali. Kamil Bednarek i Messiah Szukając Szczęścia w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 16.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Groźny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Po gwałtownym hamowaniu autobusu do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka.
2: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie i doznały lekkich obrażeń. Jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala celem dalszego badania, dalszej diagnostyki, ale żadne dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
1: Mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Autobusem podróżowało łącznie 37 przedszkolaków. Policja bada okoliczności zdarzenia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, którym wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. Straż Miejska w Lublinie planuje wzmożone kontrole w sklepach już od tego weekendu.

0: Pamiętajcie, że to tylko taka piosenka. Oddział zamknięty, party, robił SK2. Jako, że piąteczek, że 17 minut do 17, to różne rzeczy przychodzą do głowy, ja wiem. I bardzo dobrze, bo od tego jest piątek i od tego jest taka forma autonagradzania siebie samego za to, co być może przeżyliśmy w tym tygodniu w pracy, w szkole, na uczelni, albo ogólnie jakoś tak z wszystkimi wyzwaniami życiowymi. No to weekend jest od tego, żebyśmy sobie nagrody sami sprawiali, prawda? Mrozu i Vito Bambino i Za daleko już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
13: Sprzeciwiałem się tamtej życzliwości.

0: rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
4: I po reklamie.

0: rzeczy. Sylwia Grzeszczak, to jest K2, to najlepsze polskie hity. Będą po 17 kolejne. Wiecie, że będzie Bajm? Wiecie, że będzie Dawid Kwiatkowski i będzie też Sumptuastik? I wiecie, kto wam to zagra? Łukasz Duńczyk, który po 17 będzie z wami. Łukasz też po 18 będzie miał dla was świeżutkie notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli 20 najlepszych polskich hitów, najlepszych według was, bo to wy głosujecie. Wytworzycie ten program na sk2.pl.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Yes.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
13: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
12: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
13: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
15: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21, 20

0: 23 maja. To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: Dzisiaj przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i trochę kremu z filtrem, bo dużo słońca jest w Trójmieście. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i wynosi 1027 hektopaskali, a wiatr nie powinien jakoś szczególnie dokuczać, bo jest łagodny i powiewa z kierunków północnych. Sobota przeważnie słoneczna z chwilowymi zachmurzeniami, a temperatura będzie podobna do dzisiejszej. Niedziela zapowiada się już bez chmur, też z ponad 20 stopniami, ale wtedy możliwy będzie mocniejszy wiatr. Przyszły tydzień także zapowiada się ciepły i słoneczny.
5: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment wylądują w Polsce. Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny będą od razu gotowe, w gotowości do działania.
6: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
5: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Samoloty mają stacjonować w Łasku i w Świdnie. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Przypomnę, postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia. Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych, a brakuje jeszcze 12. I tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
7: Jesteśmy pełni nadziei, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem.
5: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Trasa Łatwoganga jest transmitowana na żywo w internecie.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Krzysztof Płowecki. W Gdyni ponownie będą kręcić Zatokę Szpiegów. W związku z pracami na planie serialu od 23 do 27 maja całkowicie zamknięta zostanie ulica 3 maja na odcinku od ulicy 10 lutego do ulicy Batorego. To jednak nie koniec utrudnień, bo od 24 do 26 maja zamknięta będzie również ulica Batorego od skrzyżowania z 3 maja do parkingu włącznie. Na ulicę Gdańska kolejny raz wyjedzie Escape Bus. Tym razem pokój zagadek na kółkach pojawi się w sobotę na Oruni Górnej. Uczestnicy będą musieli w zaledwie 25 minut rozwiązać zagadkę osadzoną w klimacie międzywojennego miasta.

0: utrudnień, bo od 24 do 26 maja zamknięta będzie również ulica Batorego od skrzyżowania z 3 maja do parkingu włącznie. Na ulicę Gdańska kolejny raz wyjedzie Escape Bus. Tym razem pokój zagadek na kółkach pojawi się w sobotę na Oruni Górnej. Uczestnicy będą musieli w zaledwie 25 minut rozwiązać zagadkę osadzoną w klimacie międzywojennego miasta.
1: A my teraz z prędkością tych F-ów 35 czy tam 37 wylatujemy z pracy i zaczynamy weekend. Słuchajcie, udało się, to już jest ten moment. Prawie 3 minuty po godzinie 17 jedziemy razem na weekend. Postójmy razem w tych korkach. SK2 będzie wam fajnie grała. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
1: Najlepsze polskie hity są jak piątkowe popołudnie po ciężkim tygodniu. Dlatego teraz...

Jest energia. Specjalnie dla Łatwoganga. To jest Radio SK2, Mannam za nami. Gramy najlepsze polskie hity. Już wiadomo, czym będzie żył polski internet w najbliższy weekend. Słuchajcie, Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką pieniędzy. To jest ten sam gość, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki. Wtedy zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. A teraz Łatwogang uruchomił kolejnego live'a, kolejną akcję. Teraz zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Potrzeba 12 milionów złotych. I dlatego, słuchajcie, Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę na rowerze. I ten live już wystartował. Na liczniku Łatwoganga, tak teraz patrzę na te transmisje na żywo.

16 kilometrów, a kwota zbiórki rośnie. Na liczniku już ponad 623 tysiące złotych. I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang dojedzie do Gdańska, to zobowiązał się, że jeżeli to się uda, to potem dojedzie do Gdańska, prześpi się i z powrotem wraca rowerem do Zakopanego. Formę na lato będzie miał gotową, słuchajcie. No i przede wszystkim ten gość ma naprawdę wielkie serce. Wielki szacun dla niego i podziękowanie od sąsiadów. Oni się pewnie cieszą, bo teraz to przynajmniej hałasu z kawalerki nie ma. A my gramy dalej. Quebo na Fidei Zalia. WSC2.

0: Tej. I to są mecze towarzyskie, także i dziewczyny, i chłopaki tam sobie pewnie grają tak na luzie, jakby z kumplami wieczorem się spotkali i grali sobie w siatkówkę, ale jedno jest pewne, takie granie w siatkówkę w weekend ma swoje plusy, na pewno i dziewczyny, i chłopaki ominą weekendowe sprzątanie w domu.
1: SK2 Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki.

0: Zgadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
4: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
3: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
4: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
3: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
4: Zaprasza
5: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng GZ w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng GZ w Gdańsku. 21-23 maja.
13: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, i te starsze, i te nowsze. I właśnie te najświeższe teraz przejmują naszą antenę. Zapraszam Was na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Warto nas słuchać, bo będę miał dla Was bilety na Kortowiadę.
1: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.

0: D.
1: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.

0: Krynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
8: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
14: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
15: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas.
13: Mówili zebrani fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029. roku. W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O godzinie 7 rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Referendum potrwa do godziny 21, a już od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. W sobotę ciepło i pogodnie, w niedzielę opady i możliwe burze. Według prognoz IMGW przez weekend termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. To głównie na południu i zachodzie kraju. Niedziela mimo równie wysokich temperatur może przynieść deszcz niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe również burze.

0: A u nas na termometrach gorąca Polska, 20, 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków. Tak się właśnie zaczyna weekend z Eską 2 i z najlepszymi polskimi numerami. Będzie sporo nowości, jak zawsze ich nie zabraknie. Na przykład wspólny numer Igo i Gipsa. Bardzo ciekawe połączenie, rap i pop. Co z tego wyszło, za chwilę zobaczymy. Do propozycji wskoczy też Ania Karwan, która właśnie wydała nowy numer. Ale nie tylko nowości będę dla was miał. Kogoś z was wyślę na Kortowiadę w Olsztynie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
1: Gorąca Polska 20. Radia Eska 2.
0: Ruszamy z miejscem 20. Tam Roxy i White 2115 spotkali się za oceanem w Kalifornii. Tam stworzyli ten wspólny numer i właśnie wskakują do notowania. To jest Eska 2.

Czona dzisiaj zagra w Sopocie, a fanka raczej nie myśli o koncertowaniu, bo za miesiąc urodzi córeczkę. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20, za nami miejsce 19, a teraz podrzucam wam nowość. I to będzie coś wyjątkowego, słuchajcie, bo to będzie śpiewający raper. Gips wydał nowy numer. Ten raper znacie, tego rapera znacie z hitu Beat, Dobry Bas, Autostrada, Lewy Pas. On jest mocno rapowy, ale za tydzień wyda nową płytę pod tytułem Nurt i to jest podobno zupełnie nowy nurt w jego karierze, bo będzie bardziej popowy i nagrał wspólny numer z Igo. Także bardzo ciekawe połączenie. Raper i twórca muzyki pop. Numer bardzo relaksujący, bardzo fajnie kołyszący i bardzo letni. Teledysk nagrywany na plaży. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już w propozycjach do gorącej polskiej 20 w SC2.

mrozu umila powrót do domu w piątkowy wieczór. Mówi, że to hymn nadchodzącego lata. I to miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A wy sezon letni w tym roku możecie zacząć bardzo koncertowo. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada w Olsztynie, czyli wielki festiwal studencki. I wy tam możecie być, słuchajcie, i zobaczyć na żywo takich artystów jak na przykład Enej, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki, czy królowa polskiej muzyki we własnej osobie Maryla Rodowicz. Ona też na Kortowiadzie zagra i wy, jeśli chcecie tam być, no to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu. Głosówki na Messengerze SK2 chętnie przyjmę. A już teraz gram miejsce 16, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski w SC2.

Po raz pierwszy bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. To jest wasza lista hitów i miejsce 15. Za chwilę kogoś z was wyślę do Olsztyna na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki. Jeśli chcecie się tam wybrać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać po prostu, dlaczego i z kim chcecie się tam wybrać. Ale wcześniej zagram nowość, przy której się poczujecie trochę jak na dzikim zachodzie. Bo właśnie taki klimat ma nowy numer od Vixena, artysty, którego znacie z hitu Nie rozumiju. Teraz swoim nowym kawałkiem zachęca nas do tego, żebyśmy w tym całym pędzącym świecie na chwilę się zatrzymali, zwolnili, skupili się na sobie, na emocjach, na naturze. Myślę, że piątkowy wieczór jest właśnie od tego. Vixen i Stara Dusza już w propozycjach.

0: Wiktor Akida i Oskar Sims, który dzisiaj zagra koncert w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz gra na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a nasi słuchacze w przyszłym tygodniu będą się bawić na wielkim festiwalu studenckim w Olsztynie, na Kortowiadzie. I razem ze mną teraz Asia. Cześć Asia.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, czemu ty byś chciała się na taką imprezę wybrać?
1: O, chciałabym powspominać, tak jak za młodych lat, pobawić się ze studentami po prostu.
0: A, rozumiem, czyli stare czasy chcesz przypomnieć sobie, jak byłaś studentką. Też chcesz pójść po prostu na imprezę i szaleć razem z nimi i o niczym innym nie pamiętać.
1: Tak, dokładnie.
0: A słyszałaś, jacy tam artyści wystąpią? Bo skład jest, powiem ci, potężny.
1: No, słyszałam o Baimie i Baim to jest zespół,

0: Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: I po reklamie.

to miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 Igo, który za tydzień w piątek i sobotę zagra koncerty na Wawelu. A teraz raz na nowość od artystki, która występy na Wawelu i na wielkich stadionach ma przed sobą, bo to wschodząca polska gwiazda Ania Szlagowska. W zeszłym roku była nominowana do Fryderyka, dotarła też do półfinału programu Must Be The Music, a teraz idzie dalej ze swoją muzyką. Wydała właśnie nowy singiel Ile i pochwaliła się, że nagrywając teledysk do tego numeru spełniła dziecięce marzenie o zagraniu w filmie Disneya. I myślę, że teraz też spełnia kolejne swoje marzenie, bo właśnie jej kawałek wskakuje do propozycji listy hitów SK2.

0: Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Mogłaś, mogłem, mogliśmy.
0: 9.

0: najpierw razem nagrali ten numer, potem też razem stworzyli hymn męskiego grania. Chyba dobrze im się współpracuje. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2 na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. A Vito ostatnio się zamienił, słuchajcie, w reżysera. Dostał za zadanie stworzyć teledysk do jakiegoś tajemniczego projektu męskiego grania i ogłosił wśród fanów casting w mediach społecznościowych, którzy mieli się nagrywać, jak tańczą do układu tanecznego, który on zaproponował, i najlepszych wybierze do teledysku. A co wyszło z castingu na numer 1 gorącej polskiej dwudziestki? To się przekonamy po 19.
1: Gorąca polska dwudziestka, Radia SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Makarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. A

0: wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Oliwski Ratusz Kultury zaprasza na koncert pod tytułem Recital Julii Pietruchy. Artystka zabierze nas w kojący rejs po słonecznych folkowo-popowych melodiach, które stanowią ścieżkę dźwiękową jej życiowych podróży. Koncert to przy okazji przekrojowa podróż przez solową karierę Julii, łącząca w sobie ciepło debiutanckiego albumu Parsley, głębie i folkowe brzmienia Folk It Tour oraz dojrzałą, eteryczną przestrzeń albumu Neonowa. Julii na scenie towarzyszyć będzie Kuba Jaźwiecki, a koncert odbędzie się 23 maja w Oliwskim Ratuszu Kultury. Bilety są dostępne online.

0: tu są wszystkie wasze ulubione polskie nowości. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i najlepsze nowości. Ania Karwan ma specjalną wiadomość do swoich fanów.
1: Dzisiaj odbędzie się również premiera piosenki Tym, co było warto. WDSK2. Tam w gorącej dwudziestce. Ja wciąż jestem gorącą dwudziestką. Tam się właśnie pojawi piosenka Tym, co było warto. Będzie mi szalenie miło, jeżeli przystąpicie do odsłuchu tej piosenki o tej godzinie. Ja chyba w tym czasie będę grała koncert, ale zrobię sobie taką sytuację, że nastawię sobie w telefonie audycję i jak zacznie grać po prostu ta piosenka w radiu, to powiem wszystkim, że musimy na chwileczkę przerwać, posłuchamy tej premiery i wrócimy do koncertu.
0: Wow, czegoś takiego jeszcze, słuchajcie, nie było. To jest poświęcenie, także posłuchajmy tego numeru razem z Anią Karwan i razem z całą publicznością jej koncertu. To już za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: Ale wcześniej miejsce ósme. Tutaj artystka, która szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie czerwca, to Roxy Węgiel. Dzisiaj ma pracujący wieczór, bo zagra w Operze Leśnej w Sopocie. Minęła 19:00. Tak się zaczyna weekend z Radiem SK2.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. Był już na szczycie gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem, a teraz jest na miejscu siódmym. A przed nami gorąca nowość. Artystka, która też już wiele razy zdobyła miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2, to Ania Karwan, której hit w Tommy Graj był na miejscu pierwszym. I to naprawdę kilka razy. Stało to się wielkim hitem, a teraz Ania ma dla nas nową propozycję. Jak sama mówi, piosenka bardzo osobista, w której rozlicza się ze swoją przeszłością. Mówi, że to osobisty zapis momentu, który wiele w niej zmienił, relacja, z którą się pożegnała, i to jedna z najważniejszych decyzji w jej życiu. Posłuchajmy, o co chodzi. Ania Karwan, Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: I jeśli potrzebowaliście czegoś na ukojenie nerwów po całym tygodniu, no to Ania Karwan przychodzi z pomocą. Ania Karwan w poniedziałek po 14 będzie w studiu SK2.
2: Nie wiem,

Od wielu tygodni w czołówce Wiktor Waligura i jego hit, tym razem na miejscu 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a teraz odkrywamy dla Was kolejną polską nowość i to młody talent z internetu, Wiktoria Kopczyńska, która jakiś czas temu wygrała program The Sound of TikTok, czyli takie talent show dla artystów, którzy wstawiają swoje piosenki do internetu, pokazują je w mediach społecznościowych i teraz Wiktoria udowadnia, że ma te umiejętności wokalne, nie tylko w mediach społecznościowych, bo właśnie wydała nowy numer Nie jest mi źle. I słuchajcie, Wiktoria śpiewa o tym, że dorosłość nie zawsze wygląda tak, jak obiecywały dziecięce wyobrażenia. No coś w tym jest, trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Bo może teraz możemy sami decydować o tym, o której wracamy do domu, ale teraz musimy za to wszystko sami zapłacić. Dobra, teraz odpocznijmy i posłuchajmy nowości. Wiktoria Kopczyńska, premierowo w SC2.

Znany aktor, który okazał się też świetnym muzykiem. To Maciek Musiałowski w Radiu SK2, miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. A przed nami artysta, który też z aktorstwem ma trochę wspólnego. To Messner, który jakiś czas temu nagrał piosenkę do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz zabiera nas do mrocznego klimatu miasta Gotham. Messner i Gotham na otwarcie podium listy hitów SK2.

Metzner z brązowym medalem gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na drugim czekają panowie, którzy mają już propozycję na lato. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio ruszyli naprawdę ze świetną akcją. Uwaga, stygnie lato na balkonach. Odwiedzają swoich fanów, wchodzą im do domów i grają koncert na balkonie. I przy okazji z fanami jedzą ciasto. Można to zobaczyć u nich na Instagramie i na Facebooku. Bardzo fajna akcja. Fani przygotowują ciasto, oni trochę pograją, jest miło. To się nazywa fajna praca. A teraz panowie lądują na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba, możemy się poczuć jak w wakacyjny wieczór.

I to jest numer idealny do odpoczynku w piątkowy wieczór, właśnie na balkonie, gdy już jest ciepło. A teraz jest ciepło, więc można, czemu nie? Kuba i Kuba, miejsce drugie, bardzo zasłużone, gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz bardzo ciekawa historia, coś, co się naprawdę rzadko zdarza, bo uwaga, doszło do obrony tytułu. Zostają na tronie, zostają na szczycie. Ten tron musi być całkiem szeroki, żeby się trzy osoby zmieściły. Męskie granie orkiestra, nowy hymn tegorocznej trasy, ponownie na miejscu pierwszym. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No jak taki skład się bierze za robienie numeru, to musi być to hitem. No i to się potwierdza. Po raz drugi tydzień z rzędu to wasz ulubiony hit. Już teraz gramy na antenie Radia SK2.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i znowu na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 nowy hymn męskiego grania, ponownie waszym ulubionym polskim hitem ostatniego tygodnia. Ja

0: Myślę, że w tym numerze jest taki potencjał, to jest hit przez wielkie H, że jest szansa na kolejną obronę tytułu. Myślę, że może być hat-trick, ale to wszystko od was zależy. Kolejna Gorąca Polska 20, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca Polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: I po reklamie.

0: Metzner w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Antonina Wandesel w studiu, cześć.
1: Cześć.
0: Znowu polski internet poruszony, nie wiem czy widziałaś.
1: No widziałam, co się dzieje.
0: Łatwo Gang ruszył z kolejną charytatywną transmisją na żywo. Zbiera 12 milionów złotych dla chorego chłopca. Jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska.
1: No i kondycję musi mieć.
0: Dokładnie, 41 km na liczniku, a do zrobienia jeszcze chyba z 600.
1: I ponad milion.
0: Ale będzie forma na lato.

0: Oskar Cym z Weste 2 to są najlepsze polskie hity. On dzisiaj będzie grał w Sopocie, a Antonina Van Dessel będzie grała w Radiu SK 2. Najlepsze polskie hity zostają z wami. No widzę, że tu niezły zestaw na piątkowy wieczór się szykuje, powiem
1: ci. Ale ja, Łukasz, jeszcze coś ci dodam.
0: No.
1: A na Narodowym będzie grał Tako.
0: No i właśnie, a w Radiu SK 2 Antonina Van Dessel. Wybierajcie, ja bym na waszym miejscu Antoninę wybrał.
1: Ja też.
2: Reklama.
3: Uwaga, wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG Trips,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Festiwal Latino od Rio do Hawany to wyjątkowe wydarzenie artystyczne inspirowane najbardziej spektakularnymi show rewiowymi Ameryki Łacińskiej. Majowa odsłona nawiązuje do scenicznego rozmachu teatru Platforma z Rio de Janeiro oraz legendarnej rewi Tropicany z Hawany. Na scenie wystąpi brazylijski zespół Samba Soul. Artyści zaprezentują taneczne hity brazylijskie w żywych sambowych aranżacjach, a koncertowi towarzyszyć będzie rewia Latino as Belezas z programem Viva Carnival do Brazil. W trakcie bloku odbędzie się również nauka samby. Druga część wydarzenia skupi się już na rytmach Hawany. Festiwal Latino 30 maja w Starym Maneżu, a bilety są dostępne.
5: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek, 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam jeszcze dzień dobry, no bo za oknem pięknie i widno, chociaż już pewnie trzeba mówić dobry wieczór, ale trzymajmy się tego, że jest widno. Na początek zagramy bardzo dobrze Sylwia Grzeszczak, Bang Bang, idealnie na piątek, więc posłuchajmy.

to na antenie Eski 2 była Ewa Farna i numer bez łez. A słuchajcie, w tym tygodniu świętowaliśmy naprawdę, ale to naprawdę wyjątkowe urodziny. Juri, czyli samica mrówkojada olbrzymiego, mieszkająca w warszawskim zoo, skończyła 30 lat. I oficjalnie jest najstarszym mrówkojadem na świecie. I do absolutnego, ale to absolutnego rekordu wszechczasów brakuje już tylko kilku miesięcy, więc możemy śmiało powiedzieć, że Juri jest na ostatniej prostej do bycia światową legendą. Juri mieszka u nas od 97 roku, wychowała 5 młodych, doczekała się nawet wnuków, prawnuków, no i właściwie przyjęcia rodzinne to mogłaby organizować w hali koncertowej, bo tyle ich jest, tylu ma krewnych. A jaki jest sekret długowieczności Juri? No oczywiście sprawdziliśmy. Dużo snu, spokojne spacery, no i zero stresu. Czyli w sumie dokładnie plan idealny także dla ludzi po 30, no bo umówmy się, po 30 człowiek jak mrówkojad. Bardziej niż impreza cieszy już tylko wygodny fotel, no i dzień bez bólu pleca.

piątej. Pani, chyba nie musimy nikomu przedstawiać. To była Sanach i numer etc. na disco. A my powoli wchodzimy w taki najlepszy, alb najlepszy moment roku, że wszystko zaczyna powoli pachnieć latem. Dni są coraz dłuższe, no i wielu z nas pewnie zaczyna odliczać już dni do weekendu Bożego Ciała, no bo to już niebawem, słuchajcie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, jeszcze kilka poranków i znowu będzie okazja, żeby trochę zwolnić, wyskoczyć gdzieś za miasto albo po prostu odpocząć bez patrzenia na zegarek. Totalnie się zresetować i wychillować. Tym bardziej, że właśnie, słuchajcie, sprawdziłam prognozy pogody, no i wyglądają naprawdę obiecująco. Słońce, ciepło, no i taki vibe, że aż chce się planować pierwsze letnie wypady. No i dobrze, no bo po takiej wiośnie, jaką mieliśmy, to trochę luzu i dobrej pogody, to po prostu wszystkim nam się należy. A wy, jeżeli zastanawialiście się, czy wyjeżdżać, czy nie, no to mówię wam, pogoda będzie luks, więc warto planować. A u nas muzycznie już za moment Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój Przyjacielu w Radiu SK2.

0: To była Cleo i kolory lata i o lecie teraz będzie. No bo słuchajcie, internet nadal potrafi mnie bardzo mocno zaskoczyć. No i do rzeczy, dzisiaj trafiłam na test, jaki kurort nad polskim morzem pasuje do ciebie najbardziej. No, oczywiście musiałam to sprawdzić. Kilka pytań, chwila napięcia, no i mamy wynik. Mielno. Czyli według internetu powinnam żyć na gofrach, spać 2 godziny, imprezować całą noc i wracać z wakacji bez głosu. No a ja jednak bardziej czuję się jak Sopot. Spacer, kawa, odpoczynek, no, rybka, no i takie życie. Chociaż tak sobie myślę, że może internet widzi we mnie coś, czego sama jeszcze nie odkryłam i w te wakacje powinnam. Pożyjemy, zobaczymy. A muzycznie zaraz u nas bracia, Wierzę w lepszy świat, a wam polecam zrobić ten test.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii

0: medycznej nauk stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
1: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
2: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
7: I po reklamie.

0: Piątkowy wieczór na zegarach Eski 2 powoli wybija godzina 21. To był Bajm i numer O Tobie. A co po 21? No polecą oczywiście dalej najlepsze polskie hity. I na początek Big Day, Ania Dąbrowska, You Got On z Kazikiem. Więc będzie mega dobrze. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng GZ w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng GZ w Gdańsku. 21-23 maja.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Po juwenaliach gdańskich i technikaliach szykuje się kolejny studencki weekend. Przed nami także Delfinalia. Wydarzenie to nie tylko występy artystów, ale też bogaty program kulturalny i sportowy. To czas radosnej zabawy, koncertów, konkursów, pokazów i różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które sprawią, że miasto zatętni życiem i kolorami. W tym roku na Molo Południowym przy Akwarium Gdyńskim wystąpią m.in. Żabson, Bambi, Kizo, Chivas, Problem i Guzior. Impreza studencka w sercu Gdyni odbędzie się 29 i 30 maja, a bilety są dostępne online.
0: I mamy to, leniwie wybiła godzina 21 w piątek 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, idealne, żeby dobrze rozpocząć weekend. No bo przypominam, rozpoczął się weekend, weekendzik, no bo mamy piątek. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, no i zaczynamy. I w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów powiem Wam, jak wyglądać jak gwiazda. I to nie będziecie musieli wydawać wcale kilku tysięcy złotych. Zdradzę Wam patent.

To była Natalia Zastępa, wracam do siebie. A wy, jeżeli chcecie wyglądać jak gwiazda, to mam dla was dzisiaj bardzo prosty lifehack. Wystarczy przypalić koszulę. I mówię tutaj serio. Wojciech Szczęsny pojawił się ostatnio w takiej lekko przypalonej wersji i internet momentalnie zaczął analizę. To wpadka czy nowa moda? No a tu się okazuje, że taka koszula może kosztować tyle, że człowiekowi robi się tak gorąco i to nie od żelazka. Kilka tysięcy nawet za koszulę z przypaleniem tutaj, gdzie jest kieszeń, ślad żelazka. Więc jeżeli wam coś nie wyjdzie przy prasowaniu, to spokojnie, no bo może właśnie stworzyliście nowy modowy hit. No i tego się trzymajmy. SK2. A muzycznie w piątek wieczorem już teraz w SC2. T-Love, I Love You.

to nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To był Hurt i załoga G w Radiu SK2. No i teraz będzie o prawdziwej załodze G, o po prostu drużynie do zadań specjalnych. Kojarzycie na pewno Łatwo Ganga, który zrobił streama i zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory. No i on to powtarza. Teraz przejeżdża całą Polskę na rowerze. Jest stream cały czas, 24 na dobę. No i słuchajcie, zbiera 12 milionów na chorego chłopca. I dzisiaj jest pierwszy dzień i na ten moment mamy ponad 2,5 miliona złotych. Wbijajcie na tego streama i pomagajcie. Naprawdę, Łatwo Gang pokazuje, że internet to jest bardzo dobre miejsce i w internecie można robić naprawdę rzeczy wielkie. Wow, będziemy to obserwować, ponad 2,5 miliona w jeden dzień, a dzień się jeszcze nie skończył. Także Łatwo Gang, jedziesz dalej, jesteśmy z tobą. SK2. A muzycznie w SC2 teraz Grzegorz Chyży i numer o pani.

Ale to było dobre, to ekipa tegorocznego Babiego Lata, Natalia Grosiak, Bella i Katia i numer 2 Słońca. I o słoneczku właśnie teraz będzie, no bo uwaga, wygląda na to, że pogoda w końcu przypomniała sobie, jaki mamy miesiąc. No i synoptycy zapowiadają prawdziwy wybuch ciepła, więc jest szansa, że zamienimy kurtki na okulary przeciwsłoneczne, a narzekanie na zimno i deszcz na narzekanie, że jest za gorąco w tym autobusie. Ale zdecydowanie to jest lepsze narzekanie, no nie? Więc szykujcie na ten weekend lody, grille, no i wymówki, żeby szybciej wyjść z pracy, jeżeli pracujecie weekend. No i słuchajcie, idzie naprawdę przyjemne ocieplenie. W niedzielę ma być kulminacja tego ciepłego weekendu i patrzyłam, że nawet miejscami to 27-28 stopni. A SK2 dorzuci do tego jeszcze muzykę w równie gorącym klimacie, więc no, szykujcie się na naprawdę gorący weekend. I za moment u nas na tę rozgrzewkę Golec u orkiestry, BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

Na zegarach za moment godzina 22, a to byli bracia Sikorscy, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z piosenką Młodość. Po 22 dalej najlepsze polskie hity i początek zapowiada się bardzo dobrze. Ewelina Lisowska, Sanach, Dżem, Kuba i Kuba. No słuchajcie, czego w piątek wieczorem chcieć więcej? Najlepsza polska muzyka w SC2 gwarantowana. Koniecznie zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Polska Trójmiasto News.
1: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to jest magazyn reporterów Radia SK. W tym programie problemy z poidełkami w Gdyni, aplikacja do rozmowy przy kawie i rekrutacja w gdańskich szkołach. Zapraszam. Gdynia znowu nie uruchomiła miejskich poidełek z początkiem maja. Przed rokiem brakowało pieniędzy, a w tym roku za późno podpisano umowę na przeprowadzenie badania jakości wody. Na darmową i zdatną do picia wodę w przestrzeni miejskiej gdynianie i turyści poczekają jeszcze co najmniej do końca miesiąca. O szczegółach Paweł Lemke rozmawiał z Michałem Felonem, dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
2: No i zaczniemy od tego, że kiedyś te poidełka gdyńskie były uruchamiane w okresie majówki. W tym roku, podobnie jak zresztą w ubiegłym roku, nie zostały jeszcze uruchomione. Jak wygląda sytuacja, co się wydarzyło?
3: Nie można powiedzieć, że coś się konkretnego wydarzyło. Poidełka mają swoją funkcję głównie dla mieszkańców chłodzącą. W tym roku nie mamy takiej bardzo gorącej majówki, jak to było właśnie w latach poprzednich.

0: Więc nie ma tutaj stałego terminu uruchomienia tego typu urządzeń i w związku z tym nie zostały one uruchomione na majówkę.
1: To kiedy zostaną uruchomione?
0: Natomiast tak, tu trzeba konkretnie odnieść się do tego, że przygotowujemy się do tego, żeby były one uruchomione tylko wtedy, kiedy będzie właśnie zajdzie taka potrzeba. Więc w związku z tym podpisaliśmy umowę na badania wody 17 kwietnia. Natomiast termin poboru próbek przez sanepid mamy ustalony na 19 maja. Obecnie próbujemy to troszeczkę nawet przyspieszyć, ale 19 maja to jest oficjalny termin poboru tych próbek.
1: Czyli żeby uruchomić pojdełka, wystarczy po prostu, jedyna rzecz, którą musicie Państwo zrobić, to jest właśnie pobrać te próbki, tak, do badań.
0: Do uruchomienia podpisujemy corocznie umowę z eksploatatorem naszych poidełek, czyli przyłączy wodociągowych i samych urządzeń poidełek. I taką umowę w tym roku zawarliśmy 7 maja tego roku. Nasz eksploatator odpowiada za utrzymanie w dobrym, prawidłowym stanie technicznym urządzeń, tak żeby one działały dla mieszkańców, czyli robi zarówno, przygotowuje sieć po sezonie zimowym, robi jej płukanie, czyszczenie, ewentualne chlorowanie, jeśli jest konieczne. Również spada techniczny stan samych urządzeń poidełek, wymienia zawory, naprawia kratki ściekowe, które tam występują, żeby ten co urządzenie funkcjonowało.
1: Dlaczego te próbki są w ogóle pobierane? Jeżeli woda jest i tak gdyńska, woda jest pitna w całej Gdyni, dlaczego musicie Państwo robić dodatkowe badania?
0: Tego typu badania robimy z tego powodu, że owszem, woda jest w gdyńskim wodociągu badana na bieżąco przez PWiG Gdynia, natomiast są tutaj tak zwana dodatkowa sieć do poidełek, która na okres zimowy jest unieczyniana. Można powiedzieć, że to są przyłącza, są swojego rodzaju przyłącza wodociągowe do urządzeń poidełek i w takim przypadku po całej zimie, gdzie ta woda raz, że mogła tam i stać, czyli być bez ruchu, mogły się wydarzyć różne rzeczy na tych krótkich odcinkach jednak przyłączy wodociągowych, należy samą tą sieć czy te przyłącza przygotować do prawidłowej eksploatacji, jak również sprawdzić, czy aby na wylewkach nie doszło do jakiegoś skażenia wody związanego właśnie z tymi krótkimi odcinkami sieci. Umowa z eksploatatorem oczywiście jest zawarta, została 7 maja i będzie funkcjonowała do końca października 2026 roku.
1: No i na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jak wygląda ta infrastruktura poidełek w Gdyni, ile ich mamy na terenie miasta i w jakich głównie lokalizacjach występują?
0: W Gdyni mamy obecnie 17 urządzeń poidełek, 10 znajduje się w Parku Centralnym, pozostałe 7 znajdują się w centrum miasta i jedno poidełko znajduje się przy źródle Marii, przy figurce Matki Boskiej i w Orłowie przy Molo.
2: Chcesz napić się dobrej kawy i przy okazji porozmawiać, ale nie masz z kim? Coworkerka z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni stworzyła do tego specjalną mapkę. Użytkownik wchodzi na stronę wspólnakawka.pl, dodaje krótkie ogłoszenie z godziną i miejscem spotkania, a następnie może określić temat rozmowy, nastrój spotkania lub dodać wizytówkę, po której będzie można go rozpoznać na miejscu. Gdy ktoś dołączy, spotkanie jest umówione. O szczegółach mówi Joanna Mleczak-Rudnicka, twórczynia aplikacji.
3: Tak naprawdę koncept jest bardzo prosty. Chodzi o to, żeby osoba, która ma ochotę porozmawiać z kimś o czymś ciekawym, ma chwilę wolnego, żeby spotkać kogoś, po prostu w aplikacji wpisuje miejsce spotkania, datę, godzinę spotkania, może zaznaczyć tematy, o których chce rozmawiać, może zaznaczyć nastrój, który obecnie ma i wrzuca ogłoszenie i na to ogłoszenie inne osoby odpowiadają. To wystarczy kliknąć dołączam, zaznaczyć co się jest ubranym, żeby można było się rozpoznać na miejscu i to tak naprawdę tyle. Jest możliwość spotkania się w dwie osoby, a jest możliwość też spotkań grupowych. Obecnie wybieramy spośród gotowych tematów. Naprawdę bardzo różne. Od bycie rodzicem, przez przedsiębiorczość, po podróże, koncerty, openera, jakby wszystkie możliwe tematy, które obecnie są, jest zapotrzebowanie. Obserwuję panią Hatalską, jej firma na dużo udostępnia właśnie informacji o trendach, które są i jeden z takich najbardziej wyrazistych jest osamotnienie, które jednocześnie istnieje z potrzebą wspólnoty i jest to bardzo trudny tak naprawdę problem społeczny, natomiast dzięki właśnie takim aplikacjom jesteśmy w stanie bez żadnej presji, bez żadnego przygotowania wcześniejszego po prostu poznać nową osobę, będąc otwartym na historię tego drugiego człowieka. To może być luźna historia, może być jakieś głębsze rozważania o życiu i myślę, że to bardzo będzie zbliżało ludzi. Spontaniczne natomiast możemy oczywiście z wyprzedzeniem kilkudniowym taką zaznaczyć w aplikacji ogłoszenie. Natomiast tak, jest to cała idea właśnie z tej spontaniczności. Zaczynamy od Trójmiasta, bo Trójmiasto ma niezwykły vibe i aurę przyjemnych ludzi, że tak powiem. Natomiast docelowo chcę, żeby rozszerzyć to na inne miasta oraz inne kraje. Ja tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy prowadzą

startupy w innych krajach, oni są zaskoczeni, bo to jest tak naprawdę bardzo prosty pomysł, ale nie jest tworzony. Raczej ludzie skupiają się na tym cyfrowym spotykaniu się. Mi bardzo zależy właśnie, żeby przejść z tej cyfrowości na prawdziwe życie. Mamy w aplikacji kategorie typu przedsiębiorczość, budowanie biznesu. Czasami poznajemy ludzi, którzy zmieniają nasze postrzeganie biznesu i tego, jak prowadzimy firmy, zupełnie losowo. I właśnie ta losowość tutaj może być czymś niesamowitym, co bardzo nam otworzy głowy. Dzięki temu, że nie jesteśmy oceniani, nikt nas nie ocenia po profilu, po prostu przychodzimy, spotykamy się, to jest tylko kawka, więc jeżeli nawet nie będzie ta rozmowa się kleiła, no to to jest kilkanaście minut, więc to taki bufor bezpieczeństwa jest i myślę, że też pozwoli ludziom, którym właśnie brakuje tego kontaktu z ludźmi, ale też mają, są bardziej introwertyczni, myślę, że to pozwoli przemóc się. Te relacje w tym momencie będą powstawały naturalnie, tak, bo jeżeli z kimś nam zaklika, to może być albo przyjaciółmi, ale może to też rozwinąć się w inną stronę, tak. Aplikacja do tego jakby nie skłania, chce, żeby była właśnie otwarta na ludzi, których niezależne o randkowaniu akurat, albo po prostu potrzebują zupełnie czegoś innego, tych przyjaźni

aplikacja to może być albo przyjaciółmi, ale może to też rozwinąć się w inną stronę, tak? Aplikacja do tego jakby nie skłania, chce, żeby była właśnie otwarta na ludzi, którzy niezależnie o randkowaniu akurat, albo po prostu potrzebują zupełnie czegoś innego, tych przyjaźni

0: Jest to bardzo ciekawe, bo tworząc aplikację zupełnie się nie spodziewałam, czy ludzie będą woleli spotykać się od razu w grupie, gdzie jest w pewnym sensie trochę bezpieczniej, bo bufor jest, nie trzeba całej rozmowy kontrolować, ale z drugiej strony jest dużo osób, które lubią porozmawiać sobie tylko we dwójkę i że ta rozmowa była bardziej prawdziwa i otwarta. Nie mamy tam obecnie profili, po prostu rejestrujesz swoje konto, patrzysz na ogłoszenia albo dodajesz swoje własne. Więc jeżeli spodoba ci się rozmowa z kimś, już się spotkałaś, to już musisz ten kontakt sama jakby powiedzieć, że chcę być z tobą w kontakcie. Wymienimy się, nie wiem, komunikatorami i tak dalej. Więc myślę, że to daje dużą swobodę, a cały czas aplikacja umożliwia spotykanie się dalej z innymi osobami lub trafienia na to samą. W ciągu ostatniego tygodnia pierwsze 4 osoby już się spotkały, już mam potwierdzone spotkania.
1: Gdańskie szkoły otwierają drzwi dla przyszłych uczniów. Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok 2026-2027, a od piątku ósmoklasiści mogą składać wnioski elektroniczne. Na wybór i uporządkowanie preferowanych placówek mają czas do 12 czerwca. Więcej na temat zasad rekrutacji oraz najważniejszych terminów mówią Monika Habior, wiceprezydent Gdańska, oraz Jolanta Banach z klubu Wszystko dla Gdańska.
2: W Gdańsku jak co roku można składać dokumenty i podania do dowolnej liczby szkół i placówek, co ułatwia rekrutację, zmniejsza stres młodych ludzi w kolejnych etapach, kiedy przychodzi do ostatecznego wyboru tego miejsca, w którym będą kontynuować swoją edukację. Bardzo się cieszę, że możemy się na ten temat spotkać, ponieważ Gdańsk oferuje bardzo bogatą ofertę edukacyjną w tym trzecim etapie edukacyjnym, jakim są szkoły ponadpodstawowe. W tym roku przygotowaliśmy 5000 miejsc dla młodych osób, które będą kontynuowały edukację w Gdańsku, i to oferta 46 samorządowych szkół. Mamy 18 liceów, 13 techników i 10 branżowych szkół pierwszego stopnia, a ponadto także szkoły specjalne. Mamy w Gdańsku aż 70 zawodów, w których można się kształcić. W Gdańsku stawiamy na ten wybór pomiędzy edukacją ogólną a edukacją zawodową. 70 zawodów to bardzo dużo i można się kształcić w bardzo różnorodnych zawodach. Dziś jesteśmy w państwowych szkołach budownictwa. No, pan dyrektor zaraz opowie o ofercie, jaką mamy tutaj, ale są tutaj też uczniowie i uczennice, którzy już przed chwilą powiedzieli, że to jest szkoła, do której warto przyjść. Mamy w Gdańsku szkoły też kształcące w branży morskiej, w branży energetycznej, która przecież tak bardzo, obie zresztą, bardzo dynamicznie się rozwijają. Mamy różnego rodzaju szkoły, także związane z architekturą, z projektowaniem, gastronomią, hotelarstwem, a także licea ogólnokształcące. To, co ważne, to chcę przypomnieć, że warto spojrzeć i przyjrzeć się szkołom, do których chcecie przyjść, bo bardzo się one zmieniają. W Gdańsku inwestujemy w zmieniające się warsztaty, w bazę edukacyjną. Pracujemy z ponad 500 pracodawcami, którzy również doinwestowują i oferują ciekawe propozycje szkoleń, staży naszym uczniom i uczennicom. Z dużych projektów, które teraz realizujemy, to Gdańsk miastem zawodowców, a także włączamy gdańskie szkoły dzięki współpracy i dzięki wsparciu Unii Europejskiej, co warto zawsze podkreślać. Proszę też zwrócić na ofertę liceów ogólnokształcących, które kształcą zarówno w profilach humanistycznych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, klasach dwujęzycznych z językiem angielskim czy hiszpańskich, klasach mistrzostwa sportowego. Mamy też klasy ratownictwa wodnego i medycznego, klasy psychologiczne, informatyczne, a także klasy, w których można zdawać maturę międzynarodową. Z takich ciekawych zawodów, które tutaj myślę, że warto wymienić, to technik eksploatacji portów i terminali, technik robotyk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu mody czy technik specjalista. A jeśli chodzi o ciekawe klasy w gdańskich liceach, to klasy menedżerskie, klasy wojskowe, straży granicznej, celno-skarbowe, ratownictwa medycznego, czyli mamy różnego rodzaju też zawody mundurowe lub związane z bezpieczeństwem. W klasach mistrzostwa sportowego klasy ratownictwa wodnego, żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa, klasy sportowe takie jak piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka. O psychologicznym profilu już mówiłam. Myślę, że naprawdę jest w czym wybierać, ale chcę też zwrócić uwagę, że Gdańsk to miasto, w którym dbamy o prawa uczniów i uczennic. W Gdańsku działa Rzeczniczka Praw Uczniowskich, w Gdańsku aktywnie pracujemy z poradniami psychologicznymi.

0: społeczno-pedagogicznymi, aby wspierać dobrostan uczniów i uczennic. W Gdańsku nasze Gdańskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest obecne w szkołach również ponadpodstawowych, a tam, gdzie się pojawią konflikty, co jest również nieuniknione, funkcjonuje Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Są też klasy mediacyjne. Zachęcam do skorzystania z oferty gdańskich szkół ponadpodstawowych. Wspieram młodych w dokonaniu dobrego, pozytywnego wyboru. Jestem pewna, że społeczności szkolne czekają na Was z niecierpliwością. Życzę powodzenia w tej rekrutacji.
1: Warto jeszcze raz podkreślić, że wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu młodego człowieka. Dlatego chcielibyśmy, aby zarówno uczennice, jak i uczniowie i ich rodzice nie czuli się osamotnieni i nie byli osamotnieni w procesie podejmowania tej ważnej decyzji. Z tego powodu szkoły organizowały w ostatnich miesiącach dni otwarte. Można było zapoznać się z ofertą szkoły niejako od środka, porozmawiać z nauczycielami, ze starszymi kolegami, koleżankami. W marcu odbyły się targi szkół ponadpodstawowych, reprezentowane przez wszystkie szkoły. Natomiast młodych ludzi w wyborze ścieżki edukacyjnej wspiera Centrum Rozwoju Talentów. Warto przypomnieć, że to była pierwsza placówka w kraju diagnostyki talentów powołana przez prezydenta Adamowicza jako jednostka Powiatowego Urzędu Pracy. Ona zresztą świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców Gdańska, ale całego Trójmiasta. Usługi są bezpłatne, polegają na uczestnictwie w warsztatach, ale także można skorzystać z doradztwa indywidualnego, polegającego na rozpoznawaniu zainteresowań, kompetencji, predyspozycji. Młody człowiek otrzymuje wiedzę o zawodach, o możliwościach dopasowania odpowiedniej szkoły dla kształcenia w tych zawodach. Zapraszamy na stronę centrum. Jak powiedziałam, usługi są bezpłatne. Tam też można się umówić na spotkanie. Warto też skorzystać z EduMapy. EduMapa to jest serwis informacyjny, również bezpłatny, zawierający pełną ofertę szkół ponadpodstawowych, opis kierunków kształcenia, kalkulator punktowy, testy predyspozycji, możliwości kształcenia po zakończeniu szkoły podstawowej. Też można się z ofertą zapoznać na stronie internetowej. Dla uczniów i uczennic klas ósmych przygotowaliśmy przewodnik po szkołach ponadpodstawowych, który również zawiera pełną informację i zestaw szkół, ponadto opis profili i zawodów i co ważne harmonogram i zasady rekrutacji, możliwości i wskazówki zaplanowania własnej kariery edukacyjnej, więc zapraszam.
2: SK Trójmiasto News.
3: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to jest lokalny magazyn reporterów Radia SK. Cztery tematy poruszymy w tej odsłonie programu. Zaczynamy od sportu. Arka Gdynia spada w rankingu. Następnie posłuchamy o szykującej się przebudowie domka w Gdyni. Później sprawdzimy, gdzie będą kształcić się przyszli technicy wojskowi, a na koniec materiał o wolontariacie na Helu. Zapraszam. Arka Gdynia zdegradowana z Ekstraklasy. Żółto-niebiescy 18 maja przegrali u siebie ostatnie domowe spotkanie z Bruk Betem Termalikom Nieciecza 2-3. W rezultacie, niezależnie od wyniku za tydzień, gdynianie nie mają już szans, aby utrzymać się w najwyższej lidze. Bezpośrednio po przegranym meczu głos zabrał trener Arki, Dariusz Banasik.
4: Zacznę od tego, że jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło. I przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, a wszystkich tutaj w klubie przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Odpowiedzialność za to wszystko oczywiście my ponosimy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak, nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego, tak na gorąco, bo pomimo, że ten mecz na nas się nie układał dobrze, dostaliśmy bramkę chyba z pierwszej sytuacji Termaliki. Odrobiliśmy, strzeliśmy na 2-1. No i w tym momencie uważam, że powinniśmy po prostu dążyć do podwyższenia wyniku, dążyć do tego, żeby strzelić kolejne bramki, że ten stadion nas będzie tutaj niósł, tak sobie to wyobrażałem. Natomiast no, straciliśmy bramkę no, w podstawowym fragmencie gry. No i tak, można powiedzieć, może nie zeszło powietrze, ale taka groźba była widoczna i zaczęło się wszystko jakby troszeczkę ten plan cały nam sypać. I niestety do samej końcówki próbowaliśmy coś jeszcze zrobić zmianami, roszadami dwóch obrońców gdzieś w polu karnym przeciwnika. No i żal jest tego, że mamy sytuację po raz kolejny w meczu

0: na strzelenie, można powiedzieć, ostatnia akcja meczu na 3-2, żebyśmy to my strzelili, natomiast no, w tym momencie nie strzelamy, idzie kontra i tracimy bramkę na 3-2, zamiast my strzelić, my tracimy. Tak jak mówię, no, odpowiedzialność tutaj bierzemy na siebie. Chcę jeszcze raz podziękować za cały sezon w sumie, bo wiadomo, że ten mecz bardzo nam się tutaj nie ułożył, przegraliśmy go i to był taki bardzo ważny mecz. No, ale jednak w mojej ocenie za dużo tych przegranych meczów, za dużo tej huśtawki, za dużo po prostu straconych bramek i też według mnie niewykorzystane sytuacje, tak? Nie wiem, z czym to się wiąże, natomiast stwarzaliśmy dzisiaj sytuację. Mogliśmy strzelić do przerwy bodajże ze 3 bramki, natomiast piłka nie wpadła i niestety wynik jest jaki jest. Także jeszcze raz w imieniu drużyny swojej przepraszam za to, że po prostu nie daliśmy rady i Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze. Ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy. Podejście było, ja myślę, że zawodnicy bardzo chcieli, tak? Może nawet za bardzo. Natomiast ciężko było przewidzieć, jak Termalika zagra, bo to jest cały zespół, który gra w tej chwili na luzie, już wie, że spadł z tej ligi, natomiast potraktował ten mecz bardzo poważnie, wyszedł w najsilniejszym ustawieniu. Jeszcze chcę powiedzieć też, że mieliśmy swoje problemy kadrowe, swoje problemy przed tym meczem zdrowotne. No, widzieliśmy, że Sebastian Kerk nie zagrał, Oskar Kubiak no, gra cały czas z urazem. Ja zdecydowałem się też na wpuszczenie dwójkę napastników, żeby jak najlepiej ten zespół funkcjonował. Natomiast nie zlekceważyliśmy, nie ma takiej sytuacji, mecz nam się nie układał, nie mieliśmy szczęścia, no nie wykorzystaliśmy sytuacji, a potem wynik 3-2, pewnie wynik 2-2, no ale tu nie opłacało się w ogóle bronić tego remisu, tak, czy grać na remis, bo musieliśmy zaryzykować, to ryzyko nie dało nam bramki, tylko niestety dało nam przegraną. Powiem szczerze, przyszedłem tutaj no, naprawdę z taką werwą, energią, z takim polotem. Chciałem do tej pory, tak, wierzyłem w to, że jestem jako trener w stanie utrzymać Arki, biorąc się odpowiedzialność na siebie. Natomiast no, przyszedłem w bardzo trudnym momencie, patrząc nawet na kalendarz z zespołami, których graliśmy, czy to był Lech, czy to była Jagiellonia, czy to był Górnik Zabrze. No, jednak ten kalendarz był bardzo trudny, podjąłem się tego wyzwania. Natomiast nie zakładałem, że takie mecze jak dzisiaj na przykład z Termaliką no nie będą wygrane, ale do tego też presja dochodzi, tak, i myślę, że tutaj też nie wszyscy tą presję wytrzymali, bo można było optymistycznie być nastawionym po takim meczu z Lechem Poznań, z Górnikiem Zabrze, no ale dzisiaj no znowu wyszły jakby stare błędy, dużo bramek straconych i przede wszystkim jak się tyle bramek traci, no to niestety no przegrywa się mecze. No tak patrząc na 3 ostatnie mecze, czy nawet na Jagiellonię, którym przegraliśmy, no to zaczęliśmy stwarzać tę sytuację. Myślę, że zdecydowanie więcej niż w poprzednich meczach. Natomiast no dla mnie, no najważniejszy i dla nas jest najważniejszy wynik, tak? Wynik wszystko deprymuje, tak? Jeżeli przegrywamy 3-2, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z gry ofensywnej, no ale dzisiaj, czy to Patryk Krzyż, czy Edu, czy w pierwszej połowie poprzeczka, no mieliśmy tych sytuacji sporo i tak jak powiedziałem zawodnikom w szatni, my się musimy strasznie natrudzić, żeby strzelić tą bramkę, żeby tą piłkę wepchnąć do siatki, a tracimy ją też w prosty sposób. Natomiast no, ciężko powiedzieć dlaczego, tak? Ciężko powiedzieć dlaczego, czy to presja, że te bramki stracone, no bo 3 bramki, no to też ja nie zakładałem, że możemy z Termaliką stracić 3 bramki, ale ta trzecia to jest konsekwencja tego, że już nawet bramkarza dawaliśmy gdzieś tam nawet w pole karne i już ryzykowaliśmy.
1: Zniknie ostatnie wąskie gardło na północy Gdyni. Miasto podpisało umowę na rozbudowę ulicy Dąbka między trasą Kwiatkowskiego a galerią Szperk. Powstanie także nowy wiadukt nad torami kolejowymi prowadzącymi do gdyńskiego lotniska. O szczegółach w rozmowie z Pawłem Lemke mówi Rafał Studziński, naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni.
2: Urząd Miasta podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę ulicy Dąbka. Na czym to będzie polegało?
3: Przebudowa ulicy Dąbka przede wszystkim będzie polegała na budowie nowego wiaduktu nad niczyną dzisiaj linią kolejową, na którym pojawią się nowe pasy ruchu. Będą wydzielone teraz z tego układu 2 pasy dla autobusów i 2 pasy dla ruchu ogólnego. Na wiadukcie nowym pojawi się też droga dla rowerów, jak i szeroki chodnik. Nowy wiadukt drogowy pojawi się od południowej strony, od strony miasta Gdyni i będzie on w takim miejscu, że nie będzie kolidować z istniejącą infrastrukturą. Dzisiaj nawet ciąg pieszy po tamtej stronie obecnego wiaduktu musiał być z przyczyn technicznych zamknięty. Także nowe budowle pojawią się w takim

0: W takim miejscu, że uciąglą zarówno drogi samochodowe, jak i piesze, rowerowe, a budowa sama nie będzie generowała dużych problemów w ruchu drogowym.
1: No właśnie do tego jeszcze za chwilę przejdę. Wspomniał pan przed chwilą, o tym, że na tym starym wiadukcie w tej chwili ciąg pieszy po południowej stronie jest wyłączony. W związku z tym tu pojawia się moje pytanie, czy przy okazji tej przebudowy, rozbudowy również konstrukcja starego wiaduktu będzie jakkolwiek przebudowana, wzmocniona?
0: Nie, nie planowaliśmy żadnych wzmocnień konstrukcyjnych. Tam będą na pewno jakieś delikatne prace, bardziej z kategorii remontu. Natomiast konstrukcja nie zostanie zmieniona, a ta kładka piesza, ona była konstrukcji drewnianej, ona zostanie usunięta.
1: Jaki jest w takim razie harmonogram prac? Kiedy faktycznie wykonawca rozpocznie, od czego zacznie, ile to wszystko potrwa?
0: Prace rozpoczną się w czerwcu, czyli już za kilkanaście dni. Natomiast takie faktyczne prace, które będą mocno zauważalne, nieco później. I na pewno przed lipcem nie rozpoczną się żadne prace, które będą mocno ingerowały w ruch drogowy. Także wykonawca zacznie od wykonania swojego placu budowy, od jakichś prac rozbiórkowych, ale prace, które będą się faktycznie działy na jezdni czy na chodnikach, one dopiero zaczną się prawdopodobnie w drugim tygodniu lipca.
1: Czyli w wakacje jest możliwość, że w tym obszarze pojawił się na przykład jakiś ruch wahadłowy, czy jakiś...
0: Nie przewidujemy na tą chwilę właśnie ruchu wahadłowego, czy jakichś poważniejszych zamknięć. Większość prac będzie gdzieś tam przewężała niektóre pasy, albo tam, gdzie mamy dzisiaj dwa pasy, będzie jeden czasami, ale nie tam, gdzie jest ruch dwukierunkowy. Także nie przewidujemy dużych utrudnień na pewno w tym pierwszym etapie prac.
1: Do kiedy te prace potrwają?
0: Cała przebudowa jest zaplanowana na rok czasu. W maju przyszłego roku budowa powinna się zakończyć.
1: Przypomnijmy jeszcze, jaka jest długość tego odcinka, od jakiego do jakiego mniej więcej miejsca te prace będą trwały.
0: Długość odcinka podlegająca przebudowie to jest od ulicy Andersa, czyli drogi prowadzącej na teren lotniska, aż do mniej więcej wjazdu do obiektu handlowego Lidla.
2: Tu będą się kształcić przyszli technicy wojskowi, mechanicy lotniczy oraz technicy budowy jednostek pływających. W gdyńskim Technikum Budowy Okrętów powstanie klasa mundurowa. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Resort Obrony Narodowej, a patronat nad klasą obejmie stacjonujący w Gdyni 33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. Absolwenci tej klasy będą mieli zapewnioną pracę w wojsku, jednak wcześniej przy rekrutacji oprócz dobrych ocen wymagane będzie także zdanie testu sprawnościowego, mówi w rozmowie z Pawłem Lemke Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta Gdyni.
1: W Gdyni powstanie klasa dla techników wojskowych.
3: Można tak powiedzieć. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie klasy mundurowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Dzięki współpracy z gdyńskim 33 Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej, oprócz tradycyjnego kształcenia, uczennice i uczniowie przejdą podstawowe szkolenie ogólnowojskowe, które będzie trwało przez cały okres nauki, czyli całe 5 lat. To w przyszłości tym uczniom ułatwi służbę w wojsku oraz rekrutację do wyższych szkół oficerskich. Na temat tej klasy możemy powiedzieć, że to reakcja zarówno na zapotrzebowanie wśród uczniów, którzy no dobrze wiedzą, jaka jest sytuacja geopolityczna na świecie, czy też nie patrząc tak daleko w Europie Wschodniej. Uczniowie wiedzą, że wiążąc swoje plany zawodowe, swoją karierę z wojskiem, pracę mają zapewnioną. Poza tym uczniowie będą mieli dodatkowe korzyści, gdyż będą mogli przygotować się do egzaminu maturalnego i zawodowego i również szkolić w zakresie przygotowania wojskowego. No i to umożliwi im przygotowanie do podjęcia służby w wojsku, co oczywiste, ale będzie też atutem przy rekrutacji do wyższych szkół oficerskich. Dlaczego akurat ta placówka, dlaczego ta klasa powstanie w Technikum Budowy Okrętów? Otóż dlatego, gdyż ta szkoła dysponuje niezbędną bazą do prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Ta baza to dwie sale gimnastyczne, boisko, hala balonowa ze sztuczną powierzchnią. W szkole znajduje się również, co bardzo ważne tutaj, strzelnica wyposażona w 5 stanowisk do strzelania z broni pneumatycznej. Ta klasa, ten oddział będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Minimalna liczba godzin zajęć z przygotowania wojskowego w ramach tego programu szkolenia to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i uwaga, aż 177 godzin zajęć praktycznych, czyli praktyki będzie dużo więcej.

0: niż teorii. Tu warto też podkreślić, że to nie pierwsza tego typu gdyńska inicjatywa, taka współpraca wspólnie z wojskiem i uczelniami, gdyż przypomnę, na początku kwietnia miasto Gdynia podpisało umowę z Akademią Marynarki Wojennej i Centrum Techniki Morskiej, umowę o współpracy przy tworzeniu tak zwanej klasy dronowej, która już od początku nowego roku szkolnego ma zacząć działać w gdyńskim Chłodniczaku. Ci absolwenci tej klasy będą mieli ułatwiony start na studia w Akademii Marynarki Wojennej oraz potem zapewnioną pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej.
1: Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż i o szczegółach Dawid Krzyżański, przedstawiciel fundacji.
2: Nasz wolontariat to nie jest tylko sama praca. Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci.

0: Rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż i o szczegółach Dawid Krzyżański, przedstawiciel fundacji.
1: Nasz wolontariat to nie jest tylko sama praca. Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy integrację. Dla uczestników mamy przygotowane bardzo dużo atrakcji, tak żeby po fajnie spędzonym dniu w terenie można było skupić się na integracji, na poznawaniu siebie nawzajem, na nawiązywaniu nowych znajomości. Zapewniamy oczywiście w pełni wyposażone zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW, prowiant w postaci wspólnego śniadania oraz oczywiście niezbędne narzędzia do pracy. Pierwszą połowę dnia sprzątamy, drugą połowę dnia pływamy. W tegorocznej edycji można do nas dołączyć w dwóch lokalizacjach, na Półwyspie Helskim oraz w Trójmieście. Łącznie mamy 12 turnusów, które trwają 3 dni, więc każdy na pewno znajdzie jakąś dogodną datę dla siebie. Wszystkie terminy oczywiście są dostępne na naszej stronie internetowej bałtyk20.pl. Na nasz wolontariat zapraszamy wszystkie osoby, które w dniu rozpoczęcia turnusu będą miały już skończone 16 lat. Zgłosić się można przez naszą stronę internetową bałtyk20.pl bez polskich znaków. W sekcji projekty, wolontariat letni jest tam zakładka jak aplikować, tam wszystko jest napisane, wyjaśnione, krok po kroku jak z nas dołączyć. Podczas zeszłorocznej edycji wolontariatu udało nam się zebrać prawie 2,5 tony odpadów łącznie. Były to odpady wszelakiego rodzaju, ale pośród nich królowały oczywiście niedopałki papierosów, mnóstwo potłuczonego szkła czy w całości, butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów, no ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane, no wszelakiego rodzaju śmieci w zasadzie w każdym kolejnym podniesionym jakimś nietypowym odpadem, no one przestają nas już zaskakiwać, my znajdujemy dosłownie wszystko.
0: SK Trójmiasto News. Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to jest Trójmiejski Magazyn Reporterów, w którym posłuchamy o nowym odkryciu archeologicznym, usłudze dostawy książki do domu i o przyszłości komunikacji między Gdynią, Sopotem i Kosakowem. Zapraszam. Archeolodzy ponownie natrafili na wyjątkowe znalezisko przy ulicy Grodzkiej i Sukienniczej w Gdańsku. Tym razem odkryto 13-wieczną granitową płytę nagrobną z reliefem Krzyża Łacińskiego. To pierwsze w tym sezonie znalezisko na terenie wykopu zlokalizowanego w dawnym miejscu Lodziarni Miś. W ubiegłym roku w tym samym rejonie odkryto m.in. płytę nagrobną z wizerunkiem rycerza. Dotychczasowe badania nad odkryciem wciąż trwają i nie pozwalają jeszcze na jednoznaczne wnioski dotyczące jego znaczenia. O tym, co obecnie dzieje się z zabytkiem, nasz reporter Iwo Pastuszka rozmawiał z dr Moniką Kasprzak, archeolożką.
2: Jest ona po pierwsze w konserwacji, natomiast sam szkielet osoby, która znajduje się, jest też w opracowaniu, więc jest po prostu tak naprawdę za wcześnie, żeby mówić cokolwiek poza tym, że był to mężczyzna, silnie zbudowany, miał 1,70 m wzrostu, albo 1,70 m parę, więc jak na ówczesne warunki był to dosyć postawny, była to dosyć postawna osoba.
3: Sama płyta nagrobna, jak ona wyglądała, w jakim była stanie?
2: Znaczy, to jest płyta wykonana z wapienia. Wapień ma tą taką wadę, że jeżeli on był przez kilka stuleci przykryty ziemią, to w momencie, kiedy dostaje się tlen, no to ten wapień zaczyna się utleniać bardzo szybko. Dlatego też musieliśmy bardzo szybko też tą płytę właśnie odciąć od tych warunków atmosferycznych. Ona jest generalnie spękana, ta była spękana, też nawet pewne dwa chyba elementy były też odłupane, ale powiedzmy sobie, że na coś, co ma 700 albo 800 lat, to zachowanie było całkiem niezłe, natomiast rzeczywiście pod wpływem utleniania się zaczęła po prostu jakby blednąć ten wizerunek, tak jakby to było coś namalowanego i wyblakło. Natomiast po prostu tak szybko utlenia się ta wapień.
3: Na tym terenie również odnaleziono szczątki kościoła. Co też o nim się dowiedzieli?
2: Znaczy, ponieważ on był do tej pory też znowu badany punktowo, ponieważ nie mamy tak naprawdę do końca decyzji, co z tymi elementami zrobić od konserwatora. Natomiast na pewno wiemy, że zachował się on mniej więcej 7 poziomów belek, bo on był w konstrukcji zrębowej, czyli takie jak chaty góralskie są, jakby ktoś nie wiedział. Bardzo dobre, dębowe, to była dębina. Datowanie, które nam się udało pozyskać z kilku próbek, które tam powiedzieliśmy, to jest 1140 rok. Miał on konstrukcję zrębową i prawdopodobnie był zbudowany na planie krzyża równoramiennego. Dlaczego na planie krzyża równoramiennego? Dlatego, że zasób, znaczy przestrzeń, która jest od strony ulicy, jest na tyle ograniczona, była, że on po prostu nie zmieściłby się tam większy kościół. Więc

0: Nakładamy, że najprawdopodobniej był to na planie krzyża greckiego, a nie łacińskiego. Chociaż nie możemy wykluczyć, że rzeczywiście on wchodził właściwie tam w wały i mógł być zrobiony na planie krzyża łacińskiego. Dalsze badania nam to ewentualnie będą pod ulicą mogły pozwolić to sprawdzić. Natomiast rzeczywiście mamy trzy ramiona, znaczy transept, już odkopane, już mamy strop tych, tego na całym naszym stanowisku. Wiemy, że zachowało się co najmniej właśnie tak te 7 poziomów belek i że była to naprawdę solidnie wykonana, masywna konstrukcja, zupełnie inna od tych, jakie mamy związane z tych chałup, które wokół niej stały, które były robione z niewielkich belek okorowanych elementów drewnianych, które nie przekraczały swojej średnicy 20 cm. Tak? A tutaj mamy coś, co miało, co na przykład belka miała wymiary 40x40, jeżeli chodzi o przekrój.
1: Marcin Fedoruk, kierownik działu promocji i komunikacji wizualnej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o przekazaniu płyty do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Aktualnie płyta jest zabezpieczona w muzeum. Przechowujemy ją w naszej przestrzeni magazynowej w stabilnych warunkach. Chcemy, aby ta płyta znalazła się na nowej wystawie stałej, którą otworzymy po wyremontowaniu Domu Przyrodników, czyli siedziby muzeum przy ulicy Mariackiej w Gdańsku. Aby to było możliwe, trzeba przeprowadzić szereg czynności związanych z konserwacją i rekonstrukcją tej płyty. Najpierw płyta powinna zostać oczyszczona, powinny zostać pobrane próbki do badań specjalistycznych, całość powinna zostać zakonserwowana, aby można było przejść do rekonstrukcji, czyli do próby odtworzenia pierwotnego wyglądu tej płyty, tak aby jak najlepiej

czynności związanych z konserwacją i rekonstrukcją tej płyty. Najpierw płyta powinna zostać oczyszczona, powinny zostać pobrane próbki do badań specjalistycznych, całość powinna zostać zakonserwowana, aby można było przejść do rekonstrukcji, czyli do próby odtworzenia pierwotnego wyglądu tej płyty, tak aby jak najlepiej

0: wystawie stałej. Zwłaszcza rekonstrukcja jest przedsięwzięciem dosyć kosztownym, dlatego muzeum stara się uzyskać dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że takie dofinansowanie zdobędziemy jeszcze w tym roku.
1: Książka lub audiobook za darmo z dostawą do domu. To nowa usługa Biblioteki Gdynia skierowana do mieszkańców, którzy chcą skorzystać ze zbiorów, ale z uwagi na wiek czy stan zdrowia nie mogą przyjść osobiście. Książki trafiły już do pierwszych czytelników, mówi w rozmowie z Pawłem Lemkę Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia.
2: Proponujemy usługę Książka do domu dla osób, które z tego domu same wyjść nie mogą. Chcemy udostępnić nasze bogate zbiory biblioteczne poprzez dostarczanie książek osobom, myślimy, ze szczególnymi potrzebami, które chciałyby czytać, chciałyby z tej formy relaksu, czy rozrywki, czy może pogłębienia wiedzy nadal korzystać.
3: Jak taka usługa będzie działać i od kiedy?
2: Usługa już działa, ogłosiliśmy ją 8 maja, mieliśmy już nawet pierwszą czytelniczkę. Usługa polega na zgłoszeniu nam chęci wypożyczenia czy to książki, czy audiobooka w dogodnej dla czytelnika formie, mailowo, telefonicznie, do naszej koordynatorki do spraw dostępności. Umawiamy dogodny termin i dostarczamy, bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi.
3: Czyli rozumiem, ktoś z Państwa osobiście musi tam pojechać samochodem bądź autobusem, niezależnie od tego, gdzie to będzie.
2: Tak, oferta jest skierowana do mieszkańców Gdyni, także będziemy ją realizować na terenie naszego miasta Gdynia i tak, dowozimy ją pod drzwi.
3: Mówi Pani, już była pierwsza czytelniczka, jak to wyglądało? Czy było może u Państwa zaskoczenie, że o, jak szybko?
2: Tak, było zaskoczenie, że tak szybko, natomiast jest to czytelniczka nam znana i do tej pory bardzo aktywnie

0: więc każda osoba jest dla nas cenna i ważna. Jeśli tylko chce korzystać, to my również chcemy być dla niej.
1: No ale jeżeli to jest usługa bezpłatna, czy na przykład faktycznie sądzą Państwo, że w przyszłości niedalekiej może to być na przykład 10-20% wszystkich użytkowników biblioteki, skoro teoretycznie jest to bezpłatne, tak myślę, że znajdą się pewnie tacy czytelnicy, którzy mogą się trochę wycwanić, nie wychodzić z domu, bo książka i tak przyjdzie za darmo.
0: Liczymy, że faktycznie trafimy do osób, które nie mogą wychodzić z domu i że nie będzie ta usługa przez nas wykorzystywana. Rozmawialiśmy chociażby z Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, no i faktycznie odzew jest taki od osób potrzebujących.
1: Chcąc skorzystać z takiej usługi, wystarczy być mieszkańcem, czy trzeba być zarejestrowanym jakby użytkownikiem Biblioteki Gdyni? Albo w drugą stronę, jeżeli ktoś nie jest zarejestrowany, nie ma jeszcze karty bibliotecznej, czy też taką właśnie kartę będzie mógł założyć właśnie zdalnie, nie przychodząc?
0: Jesteśmy przygotowani na to, że również zapiszemy osobę chętną do skorzystania z książki do domu, także wypełni odpowiedni formularz, stanie się naszym czytelnikiem, dostanie kartę biblioteczną i jak każdy inny czytelnik może korzystać. I oczywiście jest to oferta już dla naszych czytelników, którzy z różnych względów nie mogą przychodzić sami do biblioteki.
1: Można też powiedzieć, że jest to nie pierwsze udogodnienie dla osób ze specjalnymi potrzebami w Gdyńskiej Bibliotece.
0: Tak, realizujemy obecnie projekt Krok ku dostępności. Zakupiliśmy już, zamontowaliśmy tattoo pointy w naszych bibliotekach, także dla osób z dysfunkcjami wzroku. Pętle indukcyjne dla osób z dysfunkcjami słuchu. Fotele wyciszające, mamy dostosowaną stronę internetową. To dla osób, które mają szczególne potrzeby, ale jednak z naszej biblioteki korzystają. No i po prostu, żeby im ułatwić to korzystanie, codzienne funkcjonowanie. Jesteśmy w takim projekcie.
1: A jakieś kolejne plany ułatwiające ten dostęp na najbliższą przyszłość?
0: Na najbliższą przyszłość planujemy dostępną toaletę w wypożyczalni centralnej, a toalety nie ma tam wcale, więc bardzo się przyda każdemu.
2: Gdynia przez kolejne 10 lat zadba o komunikacyjną obsługę Sopotu i gminy Kosakowo. Władze tych trzech gmin podpisały wstępne porozumienie, które jeszcze musi zostać zaakceptowane przez radnych. Dla pasażerów porozumienie oznacza przede wszystkim poprawę komfortu podróży, bowiem do obsługi linii kursujących do Sopotu i Kosakowa zakupiony zostanie nowy tabor, głównie elektryczny. O szczegółach mówią prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc.
3: Z punktu widzenia Gdyni to nie tylko krok do rozwoju naszej komunikacji miejskiej, naszego taboru, unowocześnienia tego taboru, bo oczywiście wiąże się to z zakupem nowych pojazdów, o czym moje koleżanki za chwilę bardziej szczegółowo powiedzą, ale również jest to krok w kierunku polepszania warunków podróżowania naszych mieszkańców, którzy w ramach Trójmiasta, Małego Trójmiasta Gmin Ościennych oczywiście, że w sposób swobodny przemieszczają się pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pracy czy rozrywki i bardzo nam zależy na tym, aby to przemieszczanie się było jak najbardziej komfortowe. Bardzo dziękuję za dobrą, owocną współpracę do tej pory. Jestem przekonana, że nasi radni będą mieli pozytywny stosunek do tych projektów i że już od 1 stycznia 2027 roku taka zmodernizowana, nowoczesna komunikacja gdyńska będzie działała również na rzecz naszych sąsiadów.
4: Bardzo się cieszę, że flotę, która obsługuje linię na terenie Sopotu, zasilą autobusy elektryczne, będzie 18 nowych pojazdów, z czego 13 to są pojazdy elektryczne, które zastąpią już takie kilkunastoletnie starszej daty autobusy. Ale to porozumienie to jest taka mała pigułka tego, co chcemy osiągnąć jako metropolia. Transport dla mieszkańców jest najważniejszy. Jeżeli chodzi o to, co mówiła pani prezydent, pewną komplementarność usług, o to, jak mieszkańcy się przemieszczają. Tutaj chodzą do szkoły, tutaj chodzą do pracy, tu mieszkają, tu wybierają wydarzenie kulturalne. To jest też dostęp do rynku pracy. I to, że my potrafimy jako samorządy się porozumieć i potrafimy wypracować rozwiązanie dobre dla naszych mieszkańców, jest najlepszym przykładem na to, że idziemy w dobrą stronę, jeżeli chodzi o metropolię i że takie rozwiązania, takie porozumienia i takie wspólne organizowanie transportu dla naszych mieszkańców jesteśmy w stanie wykonać i mam nadzieję, że będziemy mogli to w ramach metropolii zrealizować. Jestem przekonana, że w przyszłym roku to porozumienie wejdzie w życie i najpóźniej do 1 października na trasach sopockich pojawią się nowe ekologiczne autobusy i midibusy ze względu też na kameralny charakter naszego miasta.
5: Niezwykle cieszę się, że dzisiaj spotykamy się w takim gronie. Rozmawiamy na poziomie samorządów. Niezwykle

ważnym formacie. Sopot, Gdynia i gmina Kosakowo. Są to jednostki samorządu terytorialnego, które na co dzień ściśle ze sobą współpracują, a transport jest niezwykle ważnym obszarem tej współpracy, także takiego współdziałania właśnie praktycznego. A tak jak już zostało powiedziane, ustawa metropolitalna, na którą wszyscy bardzo mocno czekamy jako samorządowcy z województwa pomorskiego, właśnie jako transport publiczny wskazuje jako pierwszy taki etap dalekosiężnych procesów integracyjnych. I to dzisiejsze porozumienie, o którym rozmawiamy, wpisuje się niezwykle dobrze właśnie w ten kierunek, który zostaje nadany przez ustawę metropolitalną. Rozmawiamy o nowym porozumieniu, które zapewni jeszcze lepsze warunki transportowe dla naszych mieszkańców, także mieszkańców gminy Kosakowo, którzy oczekują, żeby transport publiczny był niezawodny, nowoczesny i komfortowy, i to porozumienie właśnie to zapewni. Między innymi zostaną włączone nowe pojazdy i to można powiedzieć, że kiedy to porozumienie będzie już funkcjonowało, czyli w roku 2027, maksymalnie do 1 października 2027 roku wejdzie do użytkowania na terenie gminy Kosakowo 17 nowych elektrobusów, z tego 10 przegubowych, czyli tych największych autobusów, które będą obsługiwały takie linie jak 146, 173. Natomiast te informacje są jeszcze bardziej korzystne, ponieważ w czerwcu tego roku wejdzie do użytkowania 8 nowych elektrobusów na terenie gminy Kosakowo. Będzie to linia, która będzie łączyła Gdynię z Suchym Dworem, czyli 194, więc można powiedzieć, podejmujemy te działania na bieżąco, które usprawniają komunikację, ale podejmujemy też te działania dalekosiężne, strategiczne, które mają usprawnić transport, mają spowodować, że on będzie jeszcze wyżej oceniany przez naszych mieszkańców.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

0: SK2 Trójmiasto.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Escava.
1: W poszukiwaniu szczęścia,
2: szczęścia.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: masz helu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la